0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Edytą i Marcinem Przytulkimi, twórcami hitu Oj, wymasuj mnie, Romanie. Zaczniemy jednak od rozmowy z Grzegorzem Nieradką, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój.
4: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Funkcjonuje karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój. Jakie ona daje korzyści dla posiadacza?
5: Tak, karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój to jest taki nowy projekt realizowany właśnie przez nas. Ona się kojarzy mieszkańcom przede wszystkim z bezpłatnymi parkingami i bardzo wiele osób właśnie jakby z tego powodu przede wszystkim decyduje się na wyrobienie karty mieszkańca. Już kilkaset takich kart wydaliśmy. Oprócz tego, że nasi mieszkańcy mogą przy posiadaniu właśnie karty mieszkańca korzystać przez 4 godziny bezpłatnie z parkingów na terenie Iwonicza-Zdroju, no to oczywiście ten katalog chcemy stale poszerzać, powiększać, tak żeby też dążyć do tych uprawnień, które już wcześniej wprowadziliśmy w ramach karty seniora gminy Iwonicz-Zdrój, bo tutaj rzeczywiście ten katalog dla seniorów jest bardzo obszerny. Oprócz tego, że nasi seniorzy mogą z posiadaniem właśnie karty seniora nieodpłatnie korzystać z parkingu bez żadnego limitu, czyli powiedzmy no nawet całodobowo, nie muszą też numeru rejestracyjnego wpisywać do parkometru. No, wyszliśmy naprzeciw właśnie oczekiwaniom tych naszych najstarszych mieszkańców, to jeszcze dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, czyli wszystkie powiedzmy busy, autobusy, które realizują swoje linie na terenie całej gminy Iwonicz-Zdrój, są całkowicie bezpłatne właśnie dla naszych seniorów. My oczywiście tym firmom rekompensujemy te wydatki właśnie po to, żeby ci najstarsi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Także również zniżki oczywiście na basen z kartą mieszkańca i z kartą seniora można uzyskać atrakcyjne zniżki, żeby mogli z tej rekreacji korzystać też po prostu taniej, ale mamy też podpisane porozumienia i wydaliśmy specjalne certyfikaty do wszystkich firm działających na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, które zdecydowały się wziąć udział w naszym programie Karta Mieszkańca i Karta Seniora, gdzie dla mieszkańców są przewidziane na przykład 10% zniżki na wszystkie zabiegi realizowane w sanatoriach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, zniżki w restauracjach, na obiad, na lody, no takie różne działania, które pozytywnie też wpływają na taki rozwój społeczny, żeby po prostu rodziny, czy mieszkańcy, czy seniorzy mogli wyjść na spacer, czy po prostu spędzić czas poza domem. Też oczywiście cała gama realizowanych przez nas usług przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju oraz Centrum Sportu i Turystyki również przewiduje tutaj albo darmowe wejścia na koncerty, albo właśnie preferencyjne zniżki na koncerty.
4: Jakie są potrzeby gminy w zakresie infrastruktury sportowej?
5: No, potrzeby oczywiście są ogromne, to myślę, że każda gmina boryka się z tego rodzaju problemami, tylko u nas niestety było wiele lat takiej stagnacji, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury sportowej. Teraz rzeczywiście z pełną parą ruszyliśmy i podjęliśmy te działania, więc rzeczywiście sporo w tym obszarze na terenie gminy Iwonicz-Zdrój się dzieje. Dokonaliśmy uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik po remoncie. To zadanie było realizowane również do finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość całego zadania to kwota ponad 500 000 zł, z tego 279 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania, czyli mniej więcej pół na pół było to finansowanie. Też dzięki tym środkom mogliśmy zmodernizować boisko wielofunkcyjne, czyli powstała nowa nawierzchnia właśnie na boisku do siatkówki, do tenisa, do koszykówki. Zmodernizowaliśmy też, wyremontowaliśmy budynek, no, gdzie po prostu też i przeciekały okna dachowe, więc zostały one wymienione, też zostało odświeżone i odmalowane wnętrze budynku, szatni, wyremontowane toalety. Całość obiektu uzyskała nowe ogrodzenie oraz nowe oświetlenie energooszczędne LED-owe, więc to też wpłynie pozytywnie na rachunki gminy. Przygotowaliśmy, też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na tak zwany drugi etap Orlika i w ramach tego drugiego etapu przewidujemy wymianę z kolei na boisku do piłki nożnej. Chcemy zrobić nową nawierzchnię sztuczną na tym boisku i też rozbudować ten Orlik o taki aktywny plac zabaw, czyli powstanie między innymi też boisko do piłki siatkowej. Powstaną też specjalne stanowiska do właśnie aktywnego wypoczynku i do gier takich powiedzmy też rodzinnych, więc to będzie rozbudowa Orlika. Drugi taki duży temat na terenie stadionu LKS Iwonka Iwonicz, tam wybudowaliśmy krytą trybunę. To było też takie wielkie marzenie tak, i dla zarządu klubu, ale przede wszystkim dla kibiców, żeby można było w taki sposób też komfortowo kibicować, czyli te miejsca właśnie dla kibiców uzyskały też eleganckie zadaszenie. Na stadionie zostało też wykonane oświetlenie, więc już w tej chwili nasza drużyna może ćwiczyć, trenować również w okresie takim już kiedy po zmierzchu, tak? Czyli jest stadion oświetlony i też nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, bo tutaj też warto się może pochwalić, skorzystać z tego, że jestem na antenie. Nasza drużyna LKS Iwonka Iwonicz uzyskała awans do klasy okręgowej, więc też tak naprawdę po 15 latach wróciliśmy do okręgówki, więc też i wymogi rosną tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie wymogi typowo powiedzmy formalne i infrastrukturalne, stąd właśnie te nowe również obiekty dla zawodników rezerwowych, czyli dla drużyny gospodarzy i dla drużyny gości. Oprócz tych wszystkich działań mamy też przygotowaną pełną dokumentację projektową na taką bardziej kompleksową modernizację naszego stadionu. Wniosek złożyliśmy również do ministerstwa. W ramach tego zadania chcemy również między innymi wybudować tory lekkoatletyczne po to, żeby też szczególnie korzystając z bliskiej odległości naszej szkoły podstawowej w Iwoniczu, żeby dzieci mogły również tam po prostu w sposób aktywny uprawiać sport, czy po prostu nauczyciele realizować lekcje wychowania fizycznego. No i kolejne dwa obiekty, czyli stadiony LKS Lubatowa i LKS Lubatówka. Tutaj też pewne działania realizujemy. W Lubatowej wykonaliśmy odwodnienie stadionu i wykonaliśmy tak naprawdę przesunięcie płyty boiska. To było też istotne, ponieważ chcieliśmy wybudować nową drogę dojazdową. No i to, co tak naprawdę najważniejsze, mamy uregulowaną taką sytuację prawną tego stadionu, bo też podpisaliśmy porozumienie z parafią, bo właścicielem działki była parafia w Lubatowej. Przez wiele lat ten stadion też nie można było inwestować. No w tej chwili dzięki na mocy tego porozumienia wieloletniego możemy pewne inwestycje realizować. Między innymi też powstało nowe ogrodzenie tego stadionu, co też oczywiście wpływa na bezpieczeństwo korzystających z tego obiektu sportowego. No i w Lubatówce tutaj też takie prace są realizowane. No przede wszystkim też musieliśmy uporządkować kilka takich spraw związanych z oświetleniem stadionu. Teraz przygotowujemy też dokumentację projektową po to, żeby ten stadion profesjonalnie oświetlić, ale też takie prozaiczne rzeczy, jak choćby odbiór ścieków, czyli musieliśmy wybudować zbiornik bezodpływowy. No i oczywiście realizować tutaj odbiory też ścieków właśnie po to, żeby było i bezpiecznie dla środowiska i komfortowo dla użytkowników.
4: Musimy tylko grać i wygrywać.
5: Tak jest.
4: Na koniec o inwestycjach, które na pewno każdy chciałby, żeby się nigdy nie przydawały, czyli program ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy gmina korzystała z takiego programu i na co zostały przeznaczone środki?
5: Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważny program, ponieważ w tej dziedzinie właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej zaniedbania sięgają, no ja tak zawsze podkreślam, czasów zimnej wojny, bo tak naprawdę od gdzieś tam końca lat 80. w tym obszarze, na terenie całej Polski, żeby było jasne, po prostu nic się nie wydarzyło i chyba też tak jak Fukuyama pisał o końcu historii, wszyscy uwierzyliśmy w to, że już historia się skończyła, że już nic gorszego po II wojnie światowej się nie wydarzy. No i przyszło takie powiedzmy otrzeźwienie w roku 2022, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że jednak taka zwykła, konwencjonalna, bardzo brutalna wojna, która kosztuje życie setki tysięcy ludzi, wróciła w granice Europy, co jest oczywiście wielką tragedią i upadkiem ludzkości, no ale na to niestety wpływu nie mamy, ale musimy być na te nowe wyzwania po prostu przygotowani i z tego względu Oczywiście rząd uruchomił program ochrony ludności obrony cywilnej. Jest to program na inwestycje. My skorzystaliśmy z tego dofinansowania i zdecydowaliśmy się na wybudowanie dużego magazynu obrony cywilnej, ponieważ takich przestrzeni magazynowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie mamy. Znaczy mamy swój magazyn obrony cywilnej pod Ośrodkiem Zdrowia w Iwoniczu, ale to jest powiedzmy takie miejsce na przetrwanie, a nie na przechowywanie dużej ilości sprzętu. Ten magazyn powstaje w Iwoniczu. Wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, a dofinansowanie właśnie z tego programu to kwota ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, czyli około 80% dofinansowania na tą inwestycję otrzymaliśmy. Nawet niedawno też byłem z panią skarbnik podpisać aneks do umowy, ponieważ po przetargu mieliśmy pewne oszczędności, tak żeby te środki wojewoda mogła przeznaczyć też do innych jeszcze gmin, no, które też mają potrzeby swoje inwestycyjne, więc budujemy magazyn obrony cywilnej, ale również w ramach tego programu dokonaliśmy jeszcze w roku ubiegłym dużych zakupów. Przede wszystkim kupiliśmy koparko-ładowarkę. To jest też maszyna, urządzenie, które służy przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Przydała nam się w listopadzie, kiedy mieliśmy taką, można powiedzieć, tej tragedię zimową, tak, kiedy przez trzy dni sypało non-stop i tak naprawdę ta koparka musiała gdzieś tam przekopywać tunele, żeby też umożliwić gdzieś tam drożność dróg i tak dalej. To było takie działanie właśnie w trybie kryzysowym, no ale też w razie czy to powodzi, czy jakiekolwiek innego zagrożenia, to właśnie ten sprzęt po to ma służyć. Kupiliśmy też dwa kłady. Jeden przekazaliśmy do jednostki OSP w Iwoniczu-Zdroju, drugi planujemy przekazać do jednostki OSP w Lubatówce. No przy okazji też jednostka obchodzi stulecie swojego istnienia.
6: Czyli prezent.
5: Więc no tak można powiedzieć, że prezent, ale oczywiście jest to ważne no, z punktu widzenia mobilności, tak? Tutaj. A z kolei teraz wojewoda ogłosiła również program taki zakupowy, również w ramach tego programu ochrony ludności obrony cywilnej. Tutaj mamy do dyspozycji kwotę około 400 tysięcy złotych. Kupujemy mały traktorek, kupujemy również beczki na wodę pitną, takie łącznie z przyczepką, żeby można było też mobilnie i szybko tą wodę pitną doprowadzić, no bo wiemy dobrze, że dzisiaj problem z wodą jest i on w zasadzie jest wszędzie. My mamy dwie miejscowości, które nie posiadają wodociągów, czyli połowa gminy jest niezwodociągowana, ale realizujemy w tej chwili dokumentację. Mamy przygotowaną koncepcję, robimy dokumentację projektową po to, żeby właśnie w Lubatowej, w Lubatówce również wodociąg powstał, co na pewno też pozytywnie wpłynie na poprawę takiego bezpieczeństwa bytowego naszych mieszkańców, ale w tej chwili musimy się też przygotować na takie sytuacje kryzysowe. Także skutecznie pozyskujemy te środki w ramach ochrony ludności obrony cywilnej. Też przygotowywaliśmy takie zestawienie najważniejszych inwestycji na okres najbliższych 5 lat i tutaj chcielibyśmy wybudować taki dwufunkcyjny obiekt, czyli byłby to parking podziemny na terenie Iwonicza-Zdroju. Wiadomo, że też te problemy z parkowaniem mamy dosyć duże ze względu no, na też takie trudności terenowe. Iwonicz położony jest w wąskiej dolinie i tak naprawdę jest też uzdrowiskiem, więc my też nie możemy w sposób dowolny tych parkingów budować. Ograniczenie jest do 50 miejsc parkingowych. Dlatego chcemy taki obiekt wybudować właśnie na terenie Iwonicza-Zdroju, który oczywiście będzie wybudowany w takiej technologii, aby w razie zagrożenia służyć jako miejsce tymczasowego schronienia dla naszych mieszkańców. No też mamy obowiązek schronić odpowiednią liczbę ludzi właśnie w razie zagrożenia, dlatego też między innymi taką inwestycję planujemy. No i w tej chwili też w miejscowości Lubatowa rozbudowujemy budynek remizy OSP, to znaczy przygotowujemy dokumentację projektową związaną z rozbudową. Ta dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, więc jeżeli zostanie uruchomiony ten 5-letni program, na pewno będziemy składać wniosek właśnie o rozbudowę remizy OSP, również o magazyn obrony cywilnej w Lubatowej.
4: W gminie Iwonicz-Zdrój dużo się dzieje, dużo inwestycji. Myślę, że dotknęliśmy tych najważniejszych. Ja dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
7: Oj, wymasuj mnie, Romanie. Tego utworu na pewno nie muszę przedstawiać, ale na pewno zapoznam was trochę z twórcami tego hitu, który tak pokochaliście na naszej antenie. W związku z tym gośćmi rozmowy są Edyta oraz Marcin Przytulscy. Dzień dobry, witam państwa.
8: Dzień dobry, witamy serdecznie.
9: Witamy serdecznie.
7: Czy tytułowy roman, tak zwany Król Masażu, wzorowany jest na prawdziwej osobie?
8: Wiele osób, no Myślę, że chciałoby usłyszeć jakąś taką ciekawą historię związaną z tą postacią. No ale prawda jest taka, że Roman nie jest wzorowany na żadnej konkretnej osobie. No to jest taka postać, którą stworzyliśmy po prostu na potrzeby piosenki. Jest to postać wymyślona. Chcieliśmy, no żeby był taki zabawny, trochę przerysowany bohater, którego łatwo zapamiętać, no i jest przede wszystkim charakterystyczny. No co ciekawe, po premierze wiele osób zaczęło właśnie mówić, że zna swojego takiego Romana, albo że ta postać przypomina im kogoś znajomego, albo sami też widzieli w sobie taką postać, takiego Romana. No i właśnie chyba to jest w tym wszystkim najfajniejsze. No Roman jest wymyślony, ale każdy może znaleźć w nim kogoś takiego ze swojego otoczenia. No dzisiaj można powiedzieć już, że Roman no zaczął już żyć takim własnym życiem. No i że tak myślę, stał się już taką trochę marką.
7: A skąd wziął się pomysł na tak nietypowy tekst o masażyście?
8: No wie pani co, no ja lubię takie zwariowane, codzienne historie, które mają w sobie humor. No pomysł na Romana pojawił się właśnie trochę z takiego luźnego skojarzenia i zaczęliśmy właśnie budować wkoło tego całą taką historię zabawną. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby refren był prosty, żeby każdy go zapamiętał, żeby no wpadał w ucho i ludzie przede wszystkim, no, żeby mogli się przy tym dobrze bawić. I chyba właśnie ta prostota sprawiła, że ludzie tak łatwo zaczęli no to podchwytywać i śpiewać. No i stał się takim wiralem.
7: A jak technicznie wyglądał proces generowania tego wokalu?
8: No może tutaj najlepiej głos oddam mojemu mężowi, no bo on zajmuje się taką techniczną stroną tego procesu, no i będzie potrafił tak dokładniej opowiedzieć, jak to wygląda no, od strony produkcyjnej.
6: No więc tak, w utworze wykorzystaliśmy głos Edyty. To powiem wprost, że to jest dość złożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania materiału głosowego. Stworzenie modelu głosu, tak zwane klonowanie, artykulacja, brzmienie głosu, różne oddechy, to trzeba wszystko najpierw nagrać, sklonować, później przy odpowiedniej obróbce, możliwościach AI trzeba go po prostu stworzyć. Można powiedzieć, że 60% jest tam głosu Edyty, 40% AI. Albo w różnych piosenkach różnie to wygląda. Następnie wszystko jest odpowiednio obrabiane, poprawiane, dopasowywane do muzyki i miksowane. Na końcu tego całego procesu dochodzi tak zwany mastering całego utworu. Korzystam przy tym z wielu różnych narzędzi i programów. Najważniejsza jest wiedza i doświadczenie, no tutaj w przypadku moim muzyczne doświadczenie.
7: Czyli to też nie jest taki

0: muzykę albo pod jakiś klimat. Tak, pod jakiś klimat właśnie muzyczny, ale potem jak on się jest łączony z muzyką, to często te słowa też są jeszcze przerabiane, bo powiedzmy rytmicznie, tak?
1: Nie wchodzą w takt i tak dalej, więc trzeba niektóre słowa pozamieniać.
0: Jeszcze dodam od siebie, że tak jak właśnie mówią, że wystarczy kliknąć i AI tworzy za nas tą muzykę i tekst, no to można też to sprawdzić, no bo tak naprawdę AI właśnie piosenki, jakie generuje, no to
1: nie
0: to
1: słychać.
0: To słychać bardzo.
1: Słychać sztuczność i tak dalej.
0: My poświęcamy temu bardzo, bardzo dużo czasu, naprawdę. Tak naprawdę to pracujemy od rana do późnych godzin, żeby stworzyć piosenki.
2: A czy mierzyli się Państwo właśnie z jakimiś problemami przy tworzeniu tego hitu?
0: Znaczy problemami technicznymi?
2: Tak jest.
0: Wie pani co, właśnie nie kojarzę, żeby chyba z muzyką trochę był problem.
3: Tak, wtedy.
0: Właśnie mój mąż
2: wkroczył do akcji.
0: Tak, właśnie, wkroczył do akcji i wtedy już połączyliśmy to tak razem, że zaczęło brzmieć. Pamiętam właśnie jeszcze zanim piosenka została wydana, przyjechała do nas nasza rodzina, moja siostra, mój szwagier i mówię, puszczę wam coś, bo to jest jeszcze przed wydaniem. Chciałam ich oceny i powiem szczerze, no był potencjał już w tej piosence, był ogromny, podobało im się szczególnie te historie, no bo tam są wiadomo te obrazki, jest teledysk, który też jakby przyciąga, więc to wszystko jakby było spójne, podobało się i nam też, no ta piosenka już nam się wtedy podobała, więc...
2: No, przyznam szczerze, że wystarczy raz usłyszeć ten utwór i już gdzieś koduje się w głowie.
1: No, jak to powiem brzydko, ryjebanie, że tak powiem. cytuję wielu, wielu ludzi, którzy piszą nam komentarze, że potrafi podczas gotowania, sprzątania wchodzić w głowę. Nawet niektórzy, to jak fajnie tam było pokazane, że idą spać, zamykają oczy, a to oj, wy masz umiarowanie.
2: Tak jest.
0: I jeszcze uważam osobiście, że fenomenem tej piosenki jest właśnie to, że ona trafiła do tak szerokiej grupy odbiorców pod względem wieku, bo śpiewają dzieci, młodzież, osoby dojrzałe i osoby starsze, co dla mnie jest właśnie też olbrzymim fenomenem, bo ja dostaję na przykład wiadomości, wczoraj dostałam nagranie dziecka, które, jakaś pani mi przysłała, które gra tak sobie na tym, co to była, harmonia jakaś chyba, tak. Czy tam harmonia, i dośpiewywał sobie Romana, po czym ostatnio też takie starsze panie ćwiczyły przy tej piosence i napisały mi w komentarzu właśnie, że no ta piosenka im mega poprawia humor. Dla mnie jest to bardzo, bardzo wzruszające.
1: I o to chodzi w naszych piosenkach, że one mają rozbijać stres codzienności. Tak.
2: Piosenka miała premierę na początku 2026 roku, ale prawdziwy show zaczął się w wakacje dzięki jednej influencerce. Jak zareagowaliście na ten nagły wybuch popularności?
0: No byliśmy zaskoczeni, na pewno bardzo. Piosenka była już od jakiegoś czasu w internecie, no ale nagle dostała jakby taką szansę i ogromną popularność.
1: Drugie życie, ja bym to nazwał.
0: Tak.
1: Ten Romuś przysłowiowy po prostu.
0: Tak, ten Romuś, który gdzieś tam w głowie po prostu u każdego wybrzmiewał. No pojawiło się coraz więcej filmików, zaczęli się dogrywać ludzie też ze swoimi jakimiś tam przeróbkami. DJ-e zaczęli grać na imprezach. No na weselach to już numer jeden, na każdym weselu musi być po prostu Roman. No wszystko potoczyło się naprawdę tak szybko i niespodziewanie dla nas.
2: Ale to też chodzi o dobrą energię tego hitu.
0: Tak. Właśnie to, jak ludzie skaczą, jak śpiewają, jak są w ogóle uśmiechnięci przy tej piosence, naprawdę powiem szczerze, nieraz się wzruszam. A ostatnio nawet powiem pani, że wzruszyłam się, ponieważ pielgrzymka, która szła na Jasną Górę,
1: szła z
0: księdzem i śpiewali Romana. Naprawdę się popłakałam. Naprawdę, bo dla mnie to
2: jest... Bo to też jest budujące dla państwa, prawda? Tak, że możecie się rozwijać, że ludzie to lubią, są chętni, słuchają, znają na pamięć, to na pewno budzi takie pozytywne wibracje.
0: Tak, albo na przykład takie wiadomości, jak dostajemy od ludzi, że no miałem zły dzień, albo mam zły nastrój i włączyłem sobie Romana i jest mi lepiej. Takie wiadomości dostajemy, co po prostu no dla mnie jest...
1: Wczoraj taki komentarz pod filmem. Wczoraj do godziny 21:30 skakałyśmy na trampolinie do tej piosenki.
2: Tak, to jest bardzo budujące, ale sama przyznam, że jak już raz usłyszę, też mi chodzi gdzieś po głowie. A czy planujecie w przyszłości występy na żywo? Jak zamierzacie rozwiązać kwestię wokalu AI na koncertach? Chociaż już zdążyli Państwo wyjaśnić, że tak naprawdę 60% to głos pani Edyty.
1: Tak, planujemy projekt koncertowy, ale pod nazwą Edyta Przytulska, żeby już tak bardzo po

0: podkreślić, że to jest Edyta Przytulska. Na koncertach nasze piosenki będą wykonywane na żywo, podkreślam, na żywo, przez wokalistkę. Edyta oczywiście też będzie brała udział, będzie na scenie, będzie śpiewać w chórkach, dośpiewywać. Chcemy ten cały projekt przenieść z internetu na prawdziwą scenę i oczywiście spotkać się z szeroką publicznością, bo oni chyba tego potrzebują, bo mamy bardzo dużo zapytań o koncert.
1: Także no chcemy wystąpić, przygotowujemy się do tego, także...
2: Obecnie państwo planują?
0: Znaczy to już jest w fazie, czekamy na propozycje jak najbardziej koncertowe i możemy zaczynać, bo już jest to wszystko przygotowane, wokalistka jest przygotowana, cały entourage tego wszystkiego jest przygotowany, więc możemy działać. Ja też może powiedzieć, że to będzie taki wspólny projekt Tulski i Edyta Przytulska, czyli jakby na tak danym koncercie organizator otrzyma dwóch wykonawców, czyli mnie jako Tulskiego z moim utworem, z moimi utworami, na przykład Boże, jak ja lubię, Pulchne babeczki, czy Daj mi noc, który jest bardzo popularny, też ponad 30 milionów odtworzeń na YouTubie, tak? Także to tak będzie połączone, że po prostu dwóch wykonawców na jednym koncercie. O, takie podkreślenie wszystkiego.
2: Proszę właśnie jeszcze tak podsumować, jakie są państwa muzyczne plany na nadchodzące miesiące?
1: No, na pewno nie zatrzymujemy się normalnie. Jesienią i zimą no, pojawią się dalsze części romana, ponieważ ludzie już pytają właśnie o to, czy będzie jakiś jesienny roman, więc ta historia będzie miała swoją kontynuację. No, ale równolegle pojawiają się też zupełnie nowe historie. No i tutaj właśnie za chwilę już będzie premiera, no uważam też genialnej piosenki, przynajmniej jest taka nasza ocena. Piosenka pod tytułem, utwór pod tytułem Uno do stres, ale stres. I to jest opowieść o totalnie już innych osobach, o Januszu i Halinie. Także serdecznie zapraszam do odsłuchania, bo no naprawdę uważam, że piosenka...
0: Też ciekawa, wpadająca w ucho, pod nogę, że tak powiem, do tańca, no do zabawy, trochę taki pastisz z przekąsem, no bardzo fajny kawałek, bardzo rytmiczny przede wszystkim.
1: Nie, no mamy tutaj...
0: No, tak, no jeszcze na naszym kanale YouTube też można posłuchać innych piosenek, więc tak. Chciałabym wyjść za mąż, czy to jest fajna też piosenka, Impreza u Szalonej Barbary.
1: Też świetna z historią, zabawna, śmieszna, śmieszny teledysk, także no zapraszam też do odsłuchania właśnie tych innych utworów.
2: Świetnym zabiegiem, który też wykorzystujecie w swoich hitach, jest to, że używacie sporo polskich imion i każdy może się z nimi utożsamić. No to też wpływa tak pozytywnie na odbiór.
1: Tak, też
0: to... No taka opowiedź o nas po prostu, tak. O Polakach, o swoich historiach, tak? Tam każdy może znaleźć taką malutką cząsteczkę siebie.
2: W takim razie czekamy na nowości. Ja tak tylko przypomnę naszym słuchaczom, że gośćmi rozmowy byli Edyta oraz Marcin Przytulscy, twórcy wielu hitów, ale obecnie najbardziej znanego Oj, wymasuj mnie, Romanie. Dziękuję.
1: Dziękujemy również za rozmowę.
0: Bardzo.
1: Dziękujemy bardzo
0: i pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: A, i zapraszamy na koncerty oczywiście.
3: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
4: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Stary dworzec PKP w Jaśle już wyburzony. Niedługo rozpocznie się budowa nowoczesnego centrum komunikacyjnego. Jaki jest zakres i cel tej inwestycji?
5: Tak, zmienił nam się krajobraz miasta. Starego budynku dworca już nie ma, czyli budynek, który od wielu lat nie pełnił swojej zakładanej funkcji, wybudowany po wojnie w miejscu oryginalnego dworca, został rozebrany, aby zrobić miejsce pod budowę nowego budynku. Jest to zadanie bardzo ważne z punktu widzenia komunikacji. Ma takie właśnie główne założenia, by poprawić dostępność transportową miasta. Budynek oczywiście będzie nowoczesny, multimodalny. Będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, gdyż w pierwszym etapie budujemy budynek nowego dworca wraz z parkingiem. Niemniej w drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była to możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Inwestycja ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych i całe zagospodarowanie pobliskiego terenu, a cała infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby centrum komunikacyjne wraz z pobliską infrastrukturą zostało zlokalizowane w układzie regionalnej i krajowej sieci drogowej, przede wszystkim z uwzględnieniem potencjału dróg krajowych, które przebiegają przez miasto Jasło, oraz dróg wojewódzkich, które u nas się krzyżują. Podobnie jak zresztą linie kolejowe, których mamy w Jaśle dwie.
4: Zmieni się również estetyka, mieszkańcy długo na to czekali.
5: Tak, zdawać by się mogło jeszcze niedawno, że jest to główna bolączka miasta, wygląd tego budynku, którego już nie ma. Powiem szczerze, że bardzo różne komunikaty otrzymywałem od mieszkańców w związku z tym, że został wyburzony. Nawet było słychać nutkę nostalgii i żalu. Niemniej zapewniam, że nowy budynek, po tym, gdy już inwestycja zostanie zakończona, wraz z całym otoczeniem, gdy zakończymy drugi etap oczywiście inwestycji, ta część miasta nabierze nowego wyglądu lądu i stanie się swoistą wizytówką.
4: Trwa remont i przebudowa dróg osiedlowych. Na jakich odcinkach obecnie prowadzone są prace?
5: Tych odcinków jest sporo, gdyż tegoroczny przetarg na modernizację dróg osiedlowych zakładał przebudowę, remont, modernizację aż 16 odcinków różnej długości, skali w różnych częściach miasta. Łącznie jest to ponad 4,5 kilometra dróg, ulic. Głównie chodziło o modernizację nawierzchni dróg osiedlowych, co jest konsekwencją naszego programu, wieloletniego programu, aby wydzielić w budżecie pewną pulę środków właśnie na tego typu zadania, które na każdym zebraniu, w bardzo wielu wiadomościach czy spotkaniach jest podnoszone przez wszystkich przewodniczących zarządów osiedli, wszystkich mieszkańców, więc jest to ciągły proces. Wiadomo, po wyremontowaniu nawet 10 kilometrów dróg cały czas te potrzeby się pojawiają i są, więc bardzo leżało mi na sercu to, aby zrobić z tego pewnego rodzaju, nazwijmy to, miejski program. Dzięki temu ten standard i komfort życia w mieście się podnosi. Obecnie na większości tych odcinków prace już zostały zakończone. Na części jeszcze trwają, przed nami ciągle jeszcze nie rozpoczęły się, ale będą wykonane w tym roku prace na, między innymi na ulicy Baczyńskiego w Jaśle. Jest to jedna z większych ulic. To jest ponad 400-metrowy odcinek jednej z głównych dróg osiedlowych. Nie tylko osiedlowych, bo jest to ważna droga miejska. Podobnie jest przy sytuacji ulicy Rejmonta. Tam jest 235 metrów do modernizacji. Prace nie rozpoczęły się również na odcinku drogi ulicy Kucharzyka na osiedlu Brzyszki, tudzież Ulaszowice. Jest to spowodowane głównie tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie trwają prace budowlane w związku z przebudową, rozbudową ulicy Pietrusa, z którą łączy się ulica Kucharzeka, więc już niebawem zostaną wykonane pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznej i będzie można się ulicą Kucharzeka nawiązać do tych odcinków. No i została nam jeszcze ulica Piotra Skargi, więc tutaj uspokajam, te prace są zakontraktowane, są przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem, po prostu z uwagi na to, że tych odcinków jest sporo. Te prace jeszcze się nie rozpoczęły, ale niebawem ruszą.
4: Miasto otrzymało również środki z Agencji Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego. Jakie odcinki obejmie modernizacja?
5: Otrzymało środki, to jest bardzo dobre słowo, gdyż jest to bardzo korzystny montaż finansowy, korzystny dla budżetu miasta. Jest to w dużej części umarzalna pożyczka na bardzo atrakcyjny, niski, praktycznie znikomy procent, więc poprzez modernizację z tych oszczędności, które uzyskamy dzięki oszczędności na zużyciu i na fakturach za miejskie oświetlenie będziemy mogli spłacić część tej pożyczki, bo reszta podlegać będzie umorzeniu, a wykonamy rzecz szalenie ważną, gdyż jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć pracę przy kolejnym etapie modernizacji oświetlenia ulicznego, a w domyśle zakończyć w ogóle temat modernizacji oświetlenia na LED-owe. budowę, czyli zoptymalizować całą infrastrukturę w taki sposób, aby nie mieć ubytków zużycia i nie przepłacać, a również no, takim może efektem ubocznym tego działania będzie podniesienie z pewnością bezpieczeństwa i jakości oświetlenia ulicznego, gdyż mówimy o nowoczesnym oświetleniu LED, takie jak na jakie wymieniamy już od dłuższego czasu na innych ulicach. Praktycznie wszystkie odcinki dróg krajowych są już zmodernizowane, został tylko odcinek ulicy Lwowskiej i Bieszczadzkiej. Wszystkie drogi wojewódzkie mają już wymienione oświetlenie i część dróg powiatowych, więc tak naprawdę no, taki klucz został przyjęty. Chodziło nam o to, aby w pierwszej kolejności potraktować te odcinki ulic, które są najczęściej uczęszczane, najbardziej intensywnie uczęszczane i powoli schodzić do dróg bocznych, wewnętrznych, osiedlowych, ale uspokajam, w planach jest wymiana aż 2145 starych opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED oraz przy okazji też około 200 słupów oświetleniowych wymienimy na nowe słupy, te, które są najbardziej zniszczone i skorodowane. No, słup nie generuje żadnych oszczędności, a jedynie koszt. Niemniej estetyka i bezpieczeństwo też są tutaj ważne, więc ta wymiana to zawiera. Więc po wykonaniu całego zadania będę chyba mógł powiedzieć, że mamy w 100% oświetlenie LED-owe w mieście Jaśle.
4: Trwają zaawansowane prace wykończeniowe w szatniach, holu oraz remont niecek basenowych. Co zmieni się w użytkowaniu tego miejsca?
5: Zmieni się bardzo dużo. Czas wakacyjny został wykorzystany właśnie na to, by przeprowadzić kompleksową modernizację krytej pływalni. Remont, taki największy od ponad 20 lat, ma dostosować obiekt do współczesnych standardów, poprawić jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz sprawić, że ponownie będziemy taką sportową wizytówką naszego miasta. Równie istotna jest poprawa estetyki wewnątrz budynku. Obecnie w części szatniowej i holu prowadzone są prace wykończeniowe. W tym układane są płytki na posadzkach i ścianach. Oczywiście w trakcie remontu, tak jak u każdego w domu, pojawiają się różnego rodzaju problemy czy rzeczy, które wynikły w trakcie, których nie można było albo nie udało się przewidzieć na początku. Więc trochę się ten remont przedłużył, nieznacznie, ale już jesteśmy praktycznie na finiszu i myślę, że niebawem udostępnimy obiekt po modernizacji dla wszystkich, nie tylko dla wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców miasta Jasła, ale w ogóle dla wszystkich osób, które z przyjemnością korzystały do tej pory i będą chciały korzystać w dalszym ciągu z basenu, jasielskiego basenu.
4: Częścią planów inwestycyjnych jest również modernizacja budynku poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Jak ta przebudowa wpłynie na komfort użytkowania?
5: Tak, jest to kolejny temat realizowany, kolejna inwestycja realizowana w ramach programu Rozwijamy Jasło, który został, na którego finansowanie pozyskaliśmy ze środków szwajcarskich. O dworcu wspominałem, teraz mówimy o poradniach specjalistycznych. Tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, gdyż obiekt nie jest własnością miasta, jest własnością zarządzań szpital powiatowy, szpital specjalistyczny w Jaśle, czyli jest to majątek powiatowy. Niemniej zaprosiliśmy powiat do współpracy w ramach tego projektu. Udostępniliśmy część z tej puli środków właśnie na modernizację tego obiektu, gdyż wielu mieszkańców miasta korzysta z poradni specjalistycznych, a problem był wszystkich, więc nie ma to chyba znaczenia, kto jest właścicielem. Ważne, żeby skutecznie zrealizować ten i rozwiązać ten problem. Dlatego prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową. Prace są naprawdę zaawansowane. Chyba się już zakończył etap rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku, tak aby też sposób dotarcia do poradni specjalistycznych był jak w największym stopniu umożliwiony dla wszystkich osób, które taką formę transportu wybierają.
4: Do Jasła trafiło dofinansowanie w ramach projektu Bezpiecznie przez MOW. Jakie zadania zostaną wykonane?
5: W partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego, czyli gminą Jasło, gminą Kołaczyce, gminą Skołyszyn, Tarnowiec oraz gminą Dębowiec, pozyskaliśmy skutecznie prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację dużego i ważnego projektu. Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację zasadniczo dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej. Oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka newralgicznych punktów w mieście w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego. Szacowana wartość obydwu tych zadań to jest 8 milionów 300 tysięcy złotych, ale pozyskane dofinansowanie jest bardzo atrakcyjne i duże, gdyż prawie 7 milionów złotych, dokładnie 6 milionów 700 to są środki zewnętrzne, więc przy relatywnie niskim wkładzie własnym zrobimy bardzo dużo. I tutaj podkreślę, bo tych również pojawiają się pytania i ciekawość. Oprócz wspomnianej ulicy Towarowej, tego odcinka, przebudowane zostaną przejścia dla pieszych na ulicach m.in. Sikorskiego, Rafineryjnej, Baczyńskiego i ulicy Czackiego w Jaśle. Tam zostaną wykonane inteligentne doświetlenia przejść, takie, które ostrzegają kierowców o tym, że do przejścia ktoś się zbliża. Takie rozwiązanie już w Jaśle znamy i wiem, że jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym oraz podczas zmierzchu, gdy jeszcze mamy trudniejsze warunki atmosferyczne, z pewnością to podnosi bezpieczeństwo. W ramach tej inwestycji również zaplanowaliśmy budowę drogi dla rowerów i pieszych przy ulicy Floriańskiej w Jaśle, która może nie jest jakoś spektakularnie długa, bo to tylko 200 metrów, ale pozwoli nam połączyć dwa odcinki ścieżek rowerowych na drodze wojewódzkiej 992 oraz ścieżki rowerowej, która się kończy przy ulicy Śniadeckich, więc to nam uzupełnia całą trasę przy okazji dostosowując infrastrukturę do pewnego standardu. To zadanie zakłada również przebudowę przejść na dwóch ulicach, czyli na ulicy Piotra Skargi i ulicy Bohaterów Monte Cassino. Tam powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, które mają na celu uspokojenie ruchu. Kolejnym elementem tego zadania będzie budowa chodnika przy ulicy Rzemieślniczej w Jaśle. I tutaj mamy około 670-metrowy chodnik na osiedlu Hankówka wraz z przebudową zjazdów do posesji. Oraz trochę mniejszy, ale też ważne zadanie, czyli niespełna 150-metrowy odcinek chodnika przy ulicy Sroczyńskiego. Jest to fragment o tyle istotny, gdyż pozwoli nam spiąć dwa odcinki ulicy w bezpośredniej sąsiedztwie szpitala specjalistycznego. No tamten teren się zabudowuje coraz mocniej, więc dostosowanie infrastruktury do potrzeb jest szalenie ważne.
4: Trwa modernizacja linii kolejowej numer 108 z Jasła do Zagórza. Prace prowadzone są na całym jasielskim odcinku, a w ramach inwestycji powstanie również nowy przystanek kolejowy na Sobniowie. Czy widzi pan w tym szansę na rozwój połączeń kolejowych do i z Jasła?
5: Tak, to jest inwestycja ogromna i ona nie dotyczy jedynie Jasła, jak pani redaktor słusznie wspomniała. Jest to inwestycja, której już koszt wzbudza pewnie zawrót głowy, bo 1,7 mld złotych, oczywiście rządowa inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Bardzo ważna, ten odcinek z Jasło do Zagórza linii 108 przechodzi gruntowną metamorfozę, dostosowanie do dzisiejszych standardów wraz ze stacją Jasło, wraz z budową dodatkowego przystanku na kolejowego na Sobniowie, czyli Jasło-Sobniów. To otwiera pewne drzwi. Oczywiście inwestycja, a to ma też swój zakres na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i tak dalej. Niemniej każda inwestycja w poprawę infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, to jest rzecz szalenie ważna, która powoduje kolejne możliwości. Podjęliśmy już dialog z koleżankami, z kolegami samorządowcami, tak aby wspólnie spróbować zaproponować nowe rozwiązania. Ja tutaj widzę całą paletę różnych połączeń, już oczywiście widzę w swojej głowie, ale żeby tak się stało w przyszłości, żeby po tych nowych, ładnych torach jechało więcej pociągów, no potrzebujemy oczywiście decyzji kilka pięter i szczebli wyżej, więc myślę, że tutaj te działania, które są podejmowane, uzyskają akceptację naszych sąsiadów, czy z Gorlic, Małopolski, czy z Nowego Sącza, czy z Krosna, czy z Sanoka, tak aby właśnie zaproponować rozwiązania, które w domyśle spowodują, że ta komunikacja kolejowa będzie jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców, usprawni komunikację w regionie, w południowej części Podkarpacia, gdyż mówimy tutaj najczęściej o relacji do Rzeszowa, ale też do Krakowa, przez odpowiednie, więc budowa odpowiednich połączeń kolejowych oczywiście jest jak najbardziej na plus. Stąd też Rada Miejska w Jaśle przyjęła jednogłośnie, co mnie bardzo cieszy, stanowisko o tym, aby wspierać tego typu działania. To stanowisko zostało przesłane między innymi do Zarządu Województwa Podkarpackiego, że oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej te działania są zasadne i pożądane. Deklarujemy chęć współpracy, odpowiedzi tego, co nam mieszkańcy sugerują. Oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów transportu jesteśmy chętni nawet na cogodzinne taktowanie pociągu Jasło-Rzeszów.
4: Wystartowało głosowanie w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na jakie projekty mogą głosować mieszkańcy?
5: Głosowanie potrwa. Potrwa do 23 października, ale już trwa. Już wzbudza emocje, jak co roku zresztą. Tych projektów może nie było jakoś wiele, bo pojawiło się 7, 4 inwestycyjne i 3 nieinwestycyjne. Niemniej wszystkie ważne i wszystkie istotne. Ja ze swojej perspektywy, burmistrza miasta Jasła, nie zdradzę, na który projekt będę głosował jako mieszkaniec miasta, natomiast zachęcam wszystkie osoby, które mają prawo wziąć w głosowaniu, do tego, aby wziąć w nim udział. Oczywiście szczegółową listę projektów możemy znaleźć na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na stronie projektu. W ramach tych inwestycyjnych propozycji mamy m.in. Jasielskie Centrum Darta i Sportów Precyzyjnych, mamy wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu Rafineryjna, mamy kompleksową modernizację drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy Gajowej na osiedlu Niegłowicka, przepraszam, oraz mamy budowę placów zabaw na osiedlach Brzyszczki, Hankówka oraz Sobniów, czyli tutaj w kooperacji 3 osiedla zadziałały. Mamy również 3 projekty miękkie. Pierwszy z projektów to projekt pod nazwą 4 pory kobiecości, drugi to winne brzmienia Jasła Festiwal Muzyki, a trzeci to dziadki rapują, wnuki gotują. Wielki rodzinny festiwal, garnek 16 osiedli miasta. Z całą pewnością warto zagłosować, wziąć udział, gdyż jest to daje taki asumpt do tego, aby pokazać, że mamy wpływ na to, co się dzieje w naszej bezpośredniej okolicy. Ten program, jak co roku, wywołuje wiele komentarzy, wiele emocji. Pojawiały się różne głosy odnośnie tego, aby go zmodyfikować. Niemniej musimy pamiętać o tym, że ta kwota wydesygnowana do realizacji to w przypadku zadań inwestycyjnych to jedynie 400 tysięcy złotych. Wydawać by się mogło, że to dużo. Niemniej przy szeregu inwestycji taka kwota jest niewystarczająca, aby móc zrealizować konkretny pomysł. Więc my naprawdę, nawet pomimo tego, że niektóre projekty z przyczyn obiektywnych albo finansowych nie są dopuszczane do głosowania, to nie znaczy, że nie są brane pod uwagę i nie są dyskutowane w ramach komisji, w ramach podczas posiedzeń klubów, gdyż skoro jest pożądane wykonanie jakiejś inwestycji, tudzież realizacja projektu, to należy o tym rozmawiać i próbować zrobić wszystko, żeby do takie możliwości tworzyć. Budżet obywatelski zakłada niestety maksymalny limit na poziomie 400 tysięcy złotych i to jest warunek konieczny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości i pewnych rzeczy, które jeszcze na etapie dopuszczania projektów do głosowania były do przewidzenia. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie mamy wpływu na ceny materiałów budowlanych czy paliw, więc tutaj akurat też Rada Miasta bierze poprawkę na tego typu nieścisłości. Niemniej no jest to kwota, która limituje pewne przedsięwzięcia. Ale myślę, że te cztery propozycje to jest coś, nad czym z pewnością warto poświęcić chwilę, aby się z nimi zapoznać, wziąć udział w głosowaniu, pokazać, że nasz głos jest ważny, ma znaczenie i przyczynić się do realizacji kolejnego ważnego przedsięwzięcia.
4: Mimo wszystko mieszkańcy bardzo chętnie głosują w programie.
5: Tak, chyba w zeszłym roku jakiś rekord nam padł, jeśli chodzi o ilość oddanych głosów. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No, mocno trzymam kciuki za to, że również tegoroczna edycja będzie sukcesem. Jesteśmy w trakcie realizacji zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na chwilę obecną mam zapewnienie, że już ostatnie formalności i rozpoczną się prace, które powinny się zakończyć w tym roku, więc tutaj uspokajam. Podobnie zresztą z wcześniejszą propozycją. Tam od początku dużą niepewnością była realizacja w pierwotnie zakładanym kształcie i terminie. Niemniej temat był omawiany na posiedzeniu Rady Miejskiej, gdyż pierwotna propozycja, czyli bulwary jasielskie, zakładała opracowanie dokumentacji projektowej i realizację pierwszego etapu. Jest to trudna inwestycja, gdyż wymaga pewnych zgód środowiskowych i wodnoprawnych i takie zgody już praktycznie są, więc ale decyzja nad rozpoczęciem zadania i zamknięciem go na pierwszym etapie wydawać by się mogło, byłaby w pewnym sensie chyba nieakceptowalna i nie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, więc padła propozycja, aby spróbować jako prawo opcji zrealizować całe zadanie już jakby poza formą budżetu obywatelskiego. Tutaj proceduralnie oferty cenowe zostały pozyskane, było to przedstawione Radzie Miejskiej i między innymi dlatego trochę dłużej to trwa, ale cała inwestycja będzie realizowana w całości.
4: A propos wody, wiele miast i gmin zmaga się z suszą hydrologiczną. Jak sytuacja ze zasobami wody wygląda w Jaśle?
5: Mimo, że sytuacja może nie jest taka, jakiej byśmy chcieli, oczekiwali, to nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. No jesteśmy w suszy hydrologicznej cały czas. Poziom wód gruntowych no niestety się nie zwiększa. Niemniej sytuacja atmosferyczna uległa zmianie. Mamy ostatnio kilka dni deszczowych, więc ten poziom wody został ustabilizowany. W lipcu, w zeszłym miesiącu oraz w ubiegłym tygodniu odbyła się próba awaryjnego zasilania w wodę miejskiego ujęcia na rzece Wisłoce z ujęcia zapasowego. Ta próba pozwoliła nam na sprawdzenie możliwości takiego rozwiązania w sytuacji kryzysowej. Na bieżąco jestem w stanie stwierdzić, że taka alternatywa pozwala na awaryjne uzupełnianie dostaw wody dla mieszkańców. No niemniej nie chciałbym, żeby to było jakiegoś rodzaju standardem. W zeszłym roku taki problem nie występował. W tym roku już zaczyna się pojawiać, więc należy sądzić i przewidywać, że taki problem w końcu wystąpi. W tym roku na szczęście nie mieliśmy żadnych przerw w dostawie wody. Zadbaliśmy o to, aby mieszkańcy miasta i nie tylko mieszkańcy, gdyż mnóstwo osób przebywa w mieście w trakcie dnia i z miejskich wodociągów korzysta, więc zadbaliśmy o to, aby nie nastąpiła żadna przerwa. Nie było potrzeby, aby stosować jakieś specjalne komunikaty o zachowaniu zachowania oszczędności wody i tego typu rzeczy. Niemniej sytuację monitorujemy cały czas. Równolegle prowadzimy rozmowy z właściwymi podmiotami, aby takie to rozwiązanie, które stosowaliśmy doraźnie, móc ustanowić na stałe, aby taki problem w ogóle zmarginalizować. Aktualnie analizujemy na bieżąco stan rzeki Wisłoki. Przepływ jest oczywiście na górnym poziomie, zbiorniki podziemne są uzupełnione, więc zagrożenia najmniejszego obecnie nie ma. No i staramy się robić wszystko, aby w przyszłości nie wystąpiło.
4: I takim akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem programu. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
3: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
8: Dzisiaj w programie będzie relacja z 660-lecia ordynacji klucza kobylańskiego. Na początek jednak rozmowa z Magdaleną Gajewską, wójtem gminy Zarszyn.
9: A dzisiaj gościem programu jest Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn. Będziemy rozmawiać na temat aktualnych inwestycji i taką dużą inwestycją, która jest obecnie realizowana, to rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach funduszy europejskich. Na jakim etapie są aktualnie prace i jak ta modernizacja wpłynie na system gospodarowania odpadami?
10: Podpisaliśmy umowę na rozbudowę istniejącego już PSZOK-a. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie całej inwestycji. Takim celem głównym projektu jest zwiększony udział selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn właśnie poprzez rozbudowę i wyposażenie PSZOK-a z wykorzystaniem również działań promocyjno-edukacyjnych. Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy. Całkowita wartość projektu według umowy dofinansowania wyniosła 2,7 miliona, w tym dofinansowanie ze środków funduszu to 2,3 miliona, a nasz wkład własny to ponad 400 tysięcy złotych.
9: Gmina też realizuje kluczowe projekty takie jak przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Kiedy planowane jest oficjalne zakończenie tej inwestycji i jakie kolejne odcinki dróg są priorytetem do modernizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?
10: Jest to inwestycja, którą planujemy w formule zaprojektuj i wybuduj, więc w tym roku planowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast już stricte takie wykonanie inwestycji planowane jest w przyszłym roku i zakończenie jej planujemy na 12 września 2027. I jest to tak jakby pierwszy etap tego zadania, które przewidujemy w dalszych latach. W związku z tym przygotowaliśmy kolejny wniosek również w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa. Również ulica Słoneczna, jest to kontynuacja zadania. Droga jest jedną z kluczowych dróg miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do ważnych obiektów użyteczności publicznej, przede wszystkim do szkoły podstawowej, kościoła czy stadionu. I tutaj planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
9: I teraz troszeczkę zmienimy temat. Zakończyły się aktywne konsultacje społeczne dotyczące nowej strategii. Jakie główne kierunki rozwoju najczęściej wskazują mieszkańcy i które sektory będą kluczowe dla pozyskiwania dotacji w najbliższej dekadzie?
10: 21 sierpnia zakończyliśmy konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy na lata 2026-2036. Odbyły się one w formie ankiet dla mieszkańców, które opublikowaliśmy na naszej stronie. Ankieta była dostępna 3 tygodnie, no ale na wnioski i analizę poprowadzonych konsultacji musimy jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych zidentyfikowano takie główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w takich trzech strefach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. I tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego, jak również na brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów. Więc to były takie główne problemy, które już na ten moment byliśmy w stanie wyłapać z tych ankiet, ale tak jak mówiłam, potrzebujemy jeszcze szczegółowej analizy, przerobienia tego i później się wyłonią takie cele strategiczne i operacyjne, które zostaną wyznaczone i będą opracowywane w strategii.
9: I kolejne konsultacje. Na początku sierpnia ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zarszyn. Jakie najważniejsze zmiany w przeznaczeniu gruntów przyniesie ten dokument dla lokalnych rolników i też inwestorów?
10: Plan ogólny gminy ogranicza możliwość takiego spontanicznego przekształcania gruntów rolnych w budowlane i koncentruje swój potencjał zabudowy w takich wyznaczonych strefach oraz obszarach uzupełnienia zabudowy. No i dla rolnika, który posiada duży areał poza tymi obszarami, może to oznaczać mniejszy potencjał sprzedaży działki pod zabudowę, czy też budowę własnego siedliska. Działka, która obecnie wydaje się atrakcyjna inwestycyjnie po uchwaleniu planu ogólnego gminy, może mieć mniejszy potencjał, co wiąże się z ryzykiem utraty wartości tej nieruchomości. Z kolei dla właścicieli, których działki znajdują się po obszarze uzupełniania zabudowy, no to ta sytuacja przedstawia się zupełnie odwrotnie.
9: I ostatni temat. Gmina inwestuje w rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Czy planowane jest dalsze zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, odpowiadając na potrzeby takich młodych rodzin?
10: Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach. Tutaj mamy liczbę miejsc dla dzieciaczków 21. Żłobek działa od stycznia 2020 roku. Powstał on w ramach programu Maluch Plus. Z kolei drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn, łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci. We wrześniu obsadzonych będzie 34 miejsca. W związku z tym mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
9: I tu postawimy kropkę. Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, była dzisiaj gościem. Dziękuję pani za rozmowę, a całość możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Za nami wydarzenie w cieniu Spalonego Dworu, zorganizowane w ramach obchodów 660-lecia ordynacji Klucza Kobylańskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klucz Kobylański przyciągnęło rzesze miłośników historii, literatury oraz dawnych tradycji. Obchody rozpoczęły się w ubiegły piątek w Wiejskim Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Pierwszy dzień zdominowały spotkania z wybitnymi prelegentami i dyskusje literackie, mówi Jolanta van Grieken-Barylanka, wiceprezes Fundacji Klucz Kobylański.
11: Było spotkanie autorskie, poetyckie dwóch poetów, Józefa Barana. Poeta Józef Baran jest naprawdę wielkim poetą, jest eseistą, dziennikarzem. Jego wiersze wchodzą nawet do kanonu lektur polskich. Wydał naprawdę kilkadziesiąt tomów poezji. Nagradzany jest najwyższymi nagrodami i dzisiaj przybył do Łęk Dukielskich. Drugim poetą to był profesor Franciszek Leśniak, historyk, który wydał właściwie debiutancki tomik poetycki. Tyle razy próbowałem cię wioską opisać, ale to są wiersze stare. Profesor Leśniak pisał kiedyś wiersze, zarzucił je na czas kariery naukowej, a obydwaj ci poeci byli częścią właśnie tego naszego projektu W cieniu Spalonego Dworu, awanse i degradacje w literaturze i w rzeczywistości. Ja wiem, że tytuł tego projektu W cieniu spalonego dworu jest dosyć ostry. To wybrzmiało w dyskusji, ale z drugiej strony chciałam pokazać, że w cieniu tego spalonego dworu jednak mieliśmy szansę na awanse. My, pokolenie spalonych dworów, my nie paliliśmy tych dworów. Spalili je Sowieci. PRL niestety później niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby te dwory zachować. Nie w starym stylu, żeby tam był pan, który jeszcze gnębił nas wszystkich, bo to też trzeba popatrzeć na tę historię faktograficznie, a nie emocjonalnie. Obydwaj poeci pochodzą ze wsi, co podkreślali. Ich wiersze są właśnie takim pokazaniem awansu, tego styku małej wioski, w której się wychowali, i miasta, do którego awansowali, gdzie robili karierę. Naprawdę dyskusja po tym spotkaniu była bardzo ożywiona. Nie spodziewałam się takiej. W dyskusji brał udział jeszcze profesor Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który podsumował twórczość tych dwóch poetów. Taką wisienką na torcie był Kaj Małachowski. Ja się śmieję, że z tych Małachowskich. On żartuje, że właściwie jest synem młynarza. Pozostawili im tylko młyn. Natomiast Kaj Małachowski już kolejny raz jest na tych spotkaniach, bo wyliczył w genealogii, że jest potomkiem Kobyleńskich, tych właśnie z Kobylan, związanych z dworem w Kobylanach. Ale powiedział też rzecz zasadniczą. Powiedział też taki wiersz koncyliacyjny, taki pogodny właśnie, żeby łączyć w tej chwili już tę kulturę chłopską ze szlachecką w tym dobrym znaczeniu. My już nie dzielimy się na chłopów i na panów, tylko na zupełnie innych obywateli, obywateli ponadstanowych. Ten wiersz o tym mówi i Kaj jeszcze jedną rzecz podkreślił, że jak jeszcze parę lat temu w genealogii, to właściwie tak na 10 przypadków tworzenia drzewa genealogicznego, 9, to byli potomkowie szlachty, a jeden przypadek chłopski, tak dzisiaj prawie, że jest odwrotnie, może nie aż tak, ale więcej niż połowa rodzin chłopskich robi takie genealogie. Dla mnie to jest o tyle bliskie, że mnie marzy się pokazanie w dworze w Kobylanach właśnie genealogii nie tylko dziedziców, bo oni naprawdę, mamy to udokumentowane, to są też i znane nazwiska, ale także obok genealogie rodzin kmiecych, tak z Łęk, Kobylan, Sulistrowej, z wsi należących do Klucza Kobylańskiego. I wiem, że takich miejsc w Polsce nie ma, ale jednocześnie to jest pokazanie, że nie ma wsi, nie było wsi bez dworu, bez pana i bez kmieci. Kmieć nie mógł istnieć bez dworu, bez pana, a pan nie mógł istnieć bez kmieci. No taki był system polityczny i w tym systemie jakoś starali się ludzie odnaleźć. Uważam, że w tej chwili jesteśmy na tym poziomie, że możemy o tej historii mówić bez emocji. Przynajmniej ja czuję się takim pokoleniem, które o tym może bez emocji mówić. Kiedy zaczęłam z panią Dorotą Chilik ratować ten dwór, to mój sąsiad, pochodzący z Łęka, mieszkający w Warszawie, powiedział mi coś takiego. Wiesz, chodziłem z mamą i z babcią do kościoła obok tego dworu. I babcia razu pewnego mówi, tu był pan. Pan jeszcze wróci. A co się mama odzywa? Mamo, co ty opowiadasz? Pan jeszcze wróci. Złowrogie, pan jeszcze wróci. Oczywiście nie jestem za tym, żeby pan wracał, nie jestem za tym, żeby dwory były zamknięte, pan już był. Dwór teraz ma pełnić taką funkcję kulturotwórczą dla społeczeństwa. Ale ja zapytałam tego sąsiada, co ty właściwie, czego ty się dowiedziałeś o tym panu? Ani nazwiska, ani co robił. Nie wiedział, że to Wicul Limiecki, nie wiedział, że to inżynier naftowiec, bo myśmy wszyscy mało wiedzieli o tym. Tak nas wychowywano w PRL-u. I ja myślę, że czas pokazać też tę drugą stronę. Z drugiej strony usłyszałam wyniki ankiety, jaką przeprowadzono niedawno z młodzieżą wiejską. Zapytano tych młodych ludzi, z czym kojarzy się im dwór. Wszyscy odpowiedzieli z domem weselnym albo z miejscem na wieczory kawalerskie. Z jednej strony się oburzyłam, a potem pomyślałam sobie, coś w tym jest, bo na moich oczach pokolenie tego mojej tego sąsiada, który słyszał tylko, tu był pan, jakiś zły pan, a pan jeszcze wróci, i nagle to najmłodsze pokolenie, które nie ma pojęcia już o tym, to może to jest właśnie baza, żeby budować opowieść historyczną opartą na faktach.
9: Mieńczącym akcentem piątkowego wieczoru był energetyczny koncert zespołu The Lane. W sobotę serce wydarzeń przeniosło się na plac przy Dworze Sulmirskich w Kobylanach, gdzie Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentowało widowisko plenerowe z turniejem rycerskim, nawiązując do 660 lat historii ordynacji, mówi Wojciech Dudek, kapitan Kompanii Gryfitów.
12: Bo nic nie wymyślamy na nowo, tylko staramy się odtworzyć to, co było tam dawniej, tak, w tych właśnie wiekach, o których wspomniałem. A skąd bierzemy? Oczywiście z książek, tak? To są źródła, no, niezaprzeczalne, tak? Historycy piszą te książki, my to czytamy na bieżąco, pojawiają się nowe książki oczywiście. Bierzemy też z ikonografii historycznych, tak? Śledzimy te ikonografie cały czas, wyszukujemy nowych źródeł też, których jeszcze tam nie znaliśmy. To, no, oczywiście są jeszcze źródła takie jak nagrobki rycerskie na przykład, czy oczywiście znaleziska, które możemy też spotkać w muzeach, tak? Czy w jakichś miejscach właśnie składowania. To, co możemy produkować, to rzeczy ze skóry na przykład, możemy uszyć sobie ubrania, tak? Jakieś buty, kaletki, czy ewentualnie drobne elementy zbroi, albo na przykład kolczugę splatać sobie, więc każdy, kto jak może, to robi sobie to, a resztę dokupujemy po prostu zwykłych rzemieślników, którzy się tym zajmują. Na ten okres, który odtwarzamy, tak? No to tutaj już te pancerze coraz bardziej są z pełnej blachy, tak? Nie są to nitowane elementy, mniejsze płytki na skórze czy na materiale, ale wchodzą już takie pełne pancerze, ta blacha coraz więcej otacza tego rycerza, tak? Obserwujemy to z każdym następnym tam dziesięcioleciem, tak, że ci rycerze mają tej blachy na sobie coraz więcej. Oczywiście pod tą blachą mamy kolczugę, tak? Bo kolczuga chroniła te miejsca, których blacha nie chroniła, a coś tam właśnie najłatwiej zaatakować rycerza, tak? Jak mogliśmy obserwować na turnieju. No i na głowie oczywiście hełm. Hełm zamknięty dla bezpieczeństwa oczywiście. Przy najazdzie kopią, no to było wymagane. Bezpośrednie takie trafienie w twarz kopią, no to jest śmierć. Czy nawet jeśli kopia była połamana, uderzenie drzazg w twarz, no to tak samo jakieś kalectwo, znaczy jakiś większy uszczerbek, tak? Pasja, pewien element życia, tak? Hobby, no jakby tego nie nazwać, to jest ułamek naszego życia, tak? Dla niektórych większy, dla niektórych prawie całe życie, tak? Siedzimy w tym, w wolnym czasie zajmujemy się tym, w weekendy wyjeżdżamy, tak? Jak normalny człowiek jedzie na wczasy gdzieś sobie tam z rodziną czy coś, to my jeździmy na przykład z rodziną na turniej czy na jakieś wydarzenie historyczne. I tak żyjemy.
9: A jak się podobało uczestnikom?
13: W ogóle pokazy tych żołnierzy w tych zbrojach to jest no niesamowite przeżycie. Takie wspomnienie, jak wcześniej było, jak to się sprawdzało. No, jesteśmy zadowoleni bardzo z tego występu.
14: No, jest bardzo pięknie, zwłaszcza, że jeszcze przed laty tutaj były zgliszcza tego budynku, także oglądać tutaj teraz rekonstrukcję czegoś, co było lata temu, coś pięknego. Fantastycznie jest widzieć rycerzy, którzy walczą do Marata z Kobylan, który wygrywa bardzo dobrze. Coś pięknego, naprawdę. I tańce, które naprawdę... Zmęczyłam się osobiście, ale coś pięknego, fajnie, naprawdę. Bardzo się podobam.
9: I kim dzisiaj jesteś, Tymku?
15: Rycerzem.
9: Tak? I fajnie jest być rycerzem?
15: Tak.
9: A co jest najfajniejsze?
15: Widły i kask.
9: Tak? I to ciężkie jest?
15: Nie.
9: I co się tym robi?
15: Walczy.
9: I umiesz walczyć?
15: Umiem.
9: I nie boisz się walczyć?
15: Nie.
9: Czyli bardzo ci się podoba?
15: Tak.
9: A chciałbyś być rycerzem?
15: Tak.
9: Tak? I co byś robił?
15: Walczył.
9: W sobotę po południu w Łękach Dukielskich odbyła się kluczowa rozmowa naukowa pod tytułem Co my właściwie świętujemy? Naukowa rozmowa o wsi średniowiecznej w Kluczu Kobylańskim, o pierwszych datach i błędnych rocznicach, a całą relację też na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj w studio gościmy zespół Bulldozer. Krzysztof Kłos, gitara, wokal.
16: Dzień dobry, witam.
2: Jacek Szczepanik, gitara.
17: Dzień dobry.
2: Rafał Kłos, perkusja.
18: Witam serdecznie.
2: Michał Pszona, bas, ale niestety pana Michała obecnie z nami nie ma. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie.
18: Trzymaj się, Michał. Michał przeżywa trudne chwile zdrowotne.
2: Słyszałam właśnie. Michale, trzymamy kciuki, na pewno się poprawi. Skąd wzięła się nazwa Bulldozer i czy od początku miała odzwierciedlać waszą ścieżkę?
4: ścianę dźwięku i taką rockową energię.
16: Nazwa Bulldozer wzięła się z tego, że kiedy się formował zespół, ja myślałem o tym, żeby to była na pewno polska nazwa. Chcieliśmy polskie teksty, no i to miało być jakieś chwytliwe słowo. I wtedy usłyszałem taką piosenkę Kuba Dezo, takiego zespołu, który nawet nie wiem, czy jeszcze gra, ale ona mi się bardzo spodobała, bardzo prosta. O tytule Bulldozer. I tak po prostu powstała ta nazwa. Poza tym muzyka też miała być zawsze taka prosta, taka jak to narzędzie, Bulldozer. Proste narzędzie do prostych prac, prosta muzyka, prosty przekaz.
18: Chociaż jak nasi słuchacze albo znajomi słyszą tę nazwę, bardzo mają problematyczne podejście do tego, żeby zrozumieć sens tej nazwy. Tak naprawdę to nie rozumieli jej długie lata.
4: A z czego to wynika?
18: Z czego to wynika? Bo tak naprawdę taki zespół, który ma aż tak specyficzną nazwę, budzi dość skrajne skojarzenia.
16: Chyba tak. Chyba ludzie spodziewają się tego, żeby to była taka naprawdę rzeźnia Bulldozer.
18: Tak. Ciekawostka. Kiedy graliśmy właśnie w takich klubach, gdzie naprawdę była taka rzeźnia i słyszeli nazwę Bulldozer, to spodziewali się, że to będzie naprawdę totalny huragan.
16: A po koncercie powiedzieli panowie, to wygracie szanty.
18: Takie szanty właśnie, więc to pokazuje, że czasami nazwa zespołu ma bardzo, bardzo duże znaczenie.
17: Ale nikomu nie musiałem dwa razy powtarzać nazwy. Wystarczy raz powiedzieć, w jakim jesteś zespole i każdy pamięta, że to jest Bulldozer.
18: Tak,
17: więc,
18: to prawda.
17: Więc jednak tą funkcję chwytliwości spełnia moim zdaniem.
4: A utożsamiacie się z tą nazwą? Tak w 100%.
18: Nie mamy wyboru.
17: W kaskach no budowlanych nie chodzimy, chociaż była taka sugestia, żeby w roboczych strojach występować, ale no to zależy, co kto rozumie przez utożsamianie się.
16: Ja mam z kolei taką cechę, że lubię nowe, lubię szukać i nawet parę razy już myślałem, że może by to zmienić.
4: No ale chyba ciężko byłoby, nie? Zmienić nazwę.
17: Myślę, że nie pasuje padła lepsza propozycja do tej
4: jak pory. Na was patrzę, to przyznaję szczerze, że Bulldozer pasuje.
17: Dzięki. Miło słyszeć chyba.
4: Oczywiście tak, w tym pozytywnym aspekcie. A jak oceniacie lokalną scenę rockową na Podkarpaciu? Czy łatwo jest tu promować mocne granie?
18: Jest kilka takich ciekawych zespołów, które taką muzykę grają i zdarzało się kilkakrotnie już, że graliśmy z tymi zespołami koncerty, czy jako support, czy jako jeden z zespołów grających jakiś festiwal. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest kilka takich ciekawych miejsc, gdzie taka muzyka się przebija na Podkarpaciu, ale w większości nasz region jest zdominowany bardziej przez muzykę typowo, że tak się wyrażę, swojską, bardziej taką ludową, bardziej pod nóżkę, więc ta muzyka czasami ma problem z przebiciem się. Co nie znaczy, że nie jest atrakcyjna, po prostu część ludzi woli nieco inne klimaty muzyczne. Być może się to zmieni, być może i też za naszą przyczyną.
4: A jak bardzo wasze indywidualne inspiracje muzyczne różnią się od siebie i jak przekłada się to na ostateczne brzmienie zespołu? My jeszcze przed wywiadem trochę o tym dyskutowaliśmy, ale przeniesiemy to teraz oczywiście.
17: Śmieszna sytuacja, bo dosłownie z Krzyśkiem rozmawialiśmy o tym bodajże dwa dni temu. I Krzysiek napisał, że jest w szoku, nie rozumie, jak to jest możliwe, że ja się z nim mieszczę w tym samym zespole jako gitarzyści, bo obydwaj gramy na gitarze, a moje gitarowe chyba inspiracje są zupełnie inne niż Krzyśka, ale jakoś sobie radzimy, ja już chyba poznałem to co Krzyśkowi pasuje, to co w tym zespole, to co pasuje może też do repertuaru naszego i może ja się trochę dostosowuję, ale myślę, że trochę też wprowadziłem innych zagrywek niż były do tej pory. Nie wiem, jakie to masz, Krzysiek, spojrzenie, albo Rafał jako zewnętrzny obserwator.
18: Zgadzam się gitarowy. W pełni z tym, co Jacek tutaj potwierdza, dlatego, że melodie Jacka, riffy Jacka są zupełnie inne niż te, które gra Krzysztof.
16: Których nie lubisz, powiedzmy.
18: Czasami nie drażnią, to prawda, ale ma to...
16: One przede wszystkim drażnią cię chyba dlatego, że są moje.
18: Nie, to nie jest z tego powodu. Chodzi bardziej o to, że ta nasza muzyka jest bardzo ukierunkowana w jednym konkretnym guście muzycznym i sposób poszerzenia tego jest naprawdę wartością dodaną i Jacek, gdy dołączył do zespołu, to rzeczywiście taką nutkę świeżości do niej, do zespołu, do naszej muzyki wprowadził. Natomiast to też nie uważam do końca, że ta muzyka jest jakaś bardzo skostniała. Po prostu czasami rzeczywiście warto swoje gusta muzyczne, o które pytałaś, przelewać na twórczość, więc zarówno ja mam trochę inne gusta muzyczne. Co prawda, które dalej koncentrują się wokół tego ciężkiego grania, natomiast nie tylko sam punk rock, tylko też inne elementy muzyki rockowej i metalowej.
2: I jaka jest to muzyka?
18: Bardzo różna. Godsmack, Alter Bridge, Breaking Benjamin, to są zespoły, które w jakiś sposób też słucham i jakoś też na mój sposób też grania wpływają. Ale też Lux Torpeda, która też poniekąd jest, no właśnie tu Krzysiek też na pewno to potwierdzi.
16: Jest,
18: ja spodziewałem się. Jest w jak gdyby fundamencie tego początkowego naszego grania. No i też te zespoły dają swoiste poczucie takiego flow muzycznego, które sprawia, że mamy możliwość grania czegoś swojego w oparciu o muzykę, którą lubimy.
2: Krzysztof, a jeżeli chodzi o twoje gusta muzyczne?
16: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam bardzo ograniczone, tutaj żeśmy się trochę sprzeczali w studiu, zresztą sprzeczka to jest w ogóle nasze drugie imię z Rafałem, który nosimy...
18: Sprzeczka, a potem zaraz bójka, to jest nasze drugie imię.
16: Nosimy jedno nazwisko, choć nie jesteśmy spokrewnieni, żartując sobie czasem między sobą mówimy, że hańbisz moje nazwisko. Natomiast jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to ja bym powiedział w ten sposób. Ja w ogóle cały ten zespół, całe to granie, to jest realizacja mojej absolutnej pasji życiowej jako gówniarz. Jestem 8-1, wychowany na Nirwanie, na Offspring, na tych wszystkich zespołach, które tutaj się pojawiały. Ja po prostu pamiętam siebie, jak latam tam z jakąś rakietką, deską czy coś i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć rockową kapelę.
17: I KSU chyba też.
16: I też KSU, wiele tam się rzeczy przewinęło. Natomiast ze względu na moją sytuację osobistą, życiową, wbrew pozorom ja mam bardzo mało czasu, żeby po prostu słuchać muzyki. Ja powiem tak, jak mam chwilę, to po prostu siadam i coś tam sobie dłubię dla nas, dla Buldożera. Więc i też mam taką, no to jest na pewno mój minus, tu kolega mi go wiele razy już wypomniał, nawet dzisiaj właśnie ta moja szerokość, jeżeli chodzi o znajomość różnych kapel.
2: Jacku, jak to wygląda u ciebie?
17: No ja wzdychałem od młodości do Metalliki i to jest, myślę, fundament mojego muzycznego gustu, ale gdy zacząłem faktycznie grać na gitarze,

0: chyba się nie materializują na razie te moje gusta w naszej muzyce, ale,
1: nie mogą się
0: ale
1: przebić,
0: może na razie.
1: Ale
0: może
1: do przeze mnie się nie mogą czasu. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć, bo nazwami niestety nie poszastam, ale chciałbym wspomnieć o lokalnej kapeli, którą szanuję, lubię i znamy się osobiście i też kilka koncertów razem zagraliśmy. Mówię tutaj o Jesus Chrysler Suicide. Jest to zespół z Rzeszowa i bardzo chciałbym, żeby też ta nazwa tutaj wobec tych dużych, które wypowiedzieliście, żeby też ta nazwa rzeszowska padła.
2: Ależ to
1: padła
2: ją
1: tutaj
2: teraz poleciało muzyczną. Ale dobrze, pozdrawiamy chłopaków.
3: Tak? A jeszcze z krośnieńskiego rynku to myślę, że słuchacze mogą kojarzyć zespół Maska. To też z mojej młodości pewnie. Koncerty Maski ja bardzo miło wspominam i też pozdrawiam.
4: Panowie, jeszcze powracając do tych waszych muzycznych inspiracji, mimo tego, że się różnią, to i tak waszą wizytówką są mocne riffy, melodia, też słowa, które ważą, o może tak. Kto w zespole odpowiada za warstwę tekstową? Gdzie szukacie inspiracji do pisania o życiu tym pięknym i tym trudnym?
1: Tak, to są te słowa, które zacytowałaś, które pani redaktor zacytowała. To są jakieś ostatnie takie przemyślenia, które zmierzały do tego, żeby jakoś nazwać to, co robimy. I faktycznie, wiesz, zapytałaś wcześniej o zespoły. Ja bym powiedział, że dla mnie największą inspiracją jest, bo ja akurat piszę teksty do nas, to powiedziałbym, patrząc też na te teksty, powiedziałbym, że największą inspiracją jest życie. W kontekście takim...
4: Czyli muzyka też jest dla was taką formą terapii, ucieczki?
1: Absolutnie. To jest, my tam chyba nawet mamy zawarte to, że gdybyśmy nie grali, to byśmy zwariowali, choć czasem mam wrażenie, że jak gramy, to też nie jest za wesoło i też jestem blisko osiągnięcia jakiegoś stanu.
4: Emocje tak, muszą
2: zwariowanie
4: być.
2: Jest bardziej w zasięgu ręki, kiedy gramy, aniżeli kiedy tworzymy.
3: Inaczej byłoby nudno i bez sensu.
1: Natomiast faktycznie, kiedy żyję i mamy te różne, każdy ma te swoje jakieś doświadczenia trudne, które przeżywa, nie? I z którymi jakoś próbuje sobie radzić, to ja widzę, że ten sposób, że one w jakiś sposób, w jakiś sposób. Czyli jeżeli ja o tych rzeczach, o tych moich doświadczeniach, nawet trudnych, śpiewam, jeżeli to jest jakoś zawarte w tej muzyce, to naprawdę jest dla mnie jakiś sposób, tak jak powiedziałaś, nie?
4: A ile lat już gracie razem?
2: Myślę, że około 10
1: zbyt
2: lat.
1: Zbyt długo.
2: Tak, zbyt długo to jest najlepsza odpowiedź, bo na przestrzeni tych lat zespół przechodził pewne przemiany. Tak naprawdę ten zespół powstał z inicjatywy i z wielkiej chęci i pasji Krzysztofa, który chciał stworzyć taki zespół. Ja tam znalazłem się przez znajomego Krzysztofa.
1: To jest dużo ironii w tym, co mówię.
2: Tak, ale pokrywa się z prawdą i z faktami. Więc od Krzyśka wyszła ta inicjatywa, ta iskra. Ja dołączyłem niedługo później i przez pierwszy rok tak naprawdę graliśmy, co ciekawe, w takim magazynie jednej z firm oświetleniowych pomiędzy kartonami. Gdy mówi się, że zespoły wychodzą z garażu, to my wyszliśmy
4: czyli
2: po
4: bardzo
2: prostu,
4: dobry vibe.
2: Tak, wyszliśmy spod kartonu tak naprawdę. I kolejne lata to były zmiany w składzie, zmiany miejsca grania, pierwsze koncerty i taki wtrzon obecnego zespołu zawiązał się po przyjściu Jacka trzy lata temu.
4: Czyli jak z waszej perspektywy zmieniła się wasza muzyka przez te lata? Zmieniła się?
2: Zmieniła się, myślę, tak. Kluczowe. Zmieniła się na pewno, dlatego że na początku to, co mówiliśmy wcześniej, co nie jest zarzutem absolutnie, ale koncentrowaliśmy się na muzyce bardzo mocno inspirowanej punk rockiem, zespołami Lux Torpeda, Armia. To był punkt startowy naszego wyjścia i naszego grania, a na przestrzeni lat ta muzyka trochę ewoluowała i rzeczywiście myślę, że ona jest obecnie nieco zróżnicowana, chociaż to nie jest może taka docelowa wersja tej muzyki, którą chcielibyśmy osiągnąć, ale myślę, że rozwijamy się.
1: Myślę też, że nie ma czegoś takiego, jak że chcemy coś osiągnąć, tylko to jest cały czas pewien progres, nie? Robimy coś, później za chwilę chcemy
2: tak,
1: robić coś kolejnego.
2: Twórczy.
3: Hasłem przewodnim przecież wszystkich naszych prób jest zdanie, tego jeszcze nie mamy, albo nie róbmy tak, bo tego mamy już za dużo. Zawsze jest spróbujmy inaczej.
4: Ale zawsze dochodzicie do wspólnego konsensusu.
2: Oj to
1: pani redaktor,
2: jest
1: pani redaktor,
2: to
1: słowo konsensus w tym przypadku tej kapeli nie jest.
2: Ale żeby nie być gołosłownym i podać pewien przykład, jeżeli kończymy próbę, a spotykamy się raz w tygodniu z jakimś riffem, który nam zapada w pamięć, to jest to element, który nas potem na kolejnej próbie jakoś do pracy motywuje. Często

0: czasami, jak to wiadomo, w męskim zespole mamy swoje docinki i taki element, który czasami wprowadza pewną atmosferę nieco luźniejszą, czasami może bardziej, że tak powiem, spiętą.
1: Luźniejszą to dziwne słowo.
0: Ale to sprawia, że po prostu dzięki temu żyjemy. Gdyby to była rzeczywiście jakaś taka muzyka bardzo grana od deski do deski bez emocji, to ten zespół myślę, że nie przetrwałby 10 lat.
2: Chyba też buldożer jest narzędziem takim na budowie, nie? Na budowie jest pewna specyfika komunikacji się między osobami pracującymi, jest szorstko, jest wulgarnie. No, ale tak u nas bywa też na próbach.
3: Efekt końcowy i tak jest pozytywny.
0: Raczej tak. Chyba skupiamy się na tym, żeby ten efekt końcowy był pozytywny. A że gramy w różnych miejscach i tych koncertów może nie jest jakaś wielka
3: liczba. A gdzie gracie? Gdzie można was usłyszeć? Czy można też was zaprosić na imprezy plenerowe?
0: Jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie imprezy. Gramy takie imprezy plenerowe również, czy to na, powiedzmy, jakichś dniach miasta, czy dniach gminy, czy jakąś okazję zagrania w innym miejscu w plenerze chętnie podejmiemy. Natomiast gramy też po klubach, gramy na festiwalach muzycznych, najczęściej rockowych, związanych z tematyką muzyki, którą preferujemy, którą gramy. Co ciekawe, gramy czasami nawet w liceach. Zagraliśmy takie dwa koncerty w liceum w Kołaczycach. Też były sympatyczne bardzo. I myślę, że takie niecodzienne koncerty też są wartością dodaną.
3: I takim akcentem rozmowę zakończymy. Zespół Buldożer był gościem rozmowy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
5: Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeby maluchów. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
6: Otwieramy żłobek w Zalasowej, największa miejscowość w gminie Ryglice, na 40 maluszków. No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki, tak? Oczywiście wykonawca wspaniały, wszystko dopięte na ostatni guzik, łącznie z wyposażeniem i zabawkami. Już rodzice zapisują maluszkę do żłobka, trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni i będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, tak? Ale zaczynają też wracać z Niemiec, tak? Z Holandii, z Belgii, z uwagi na to, że Anglia wystąpiła z Unii Europejskiej, tam się zmieniły warunki, dosyć teraz te warunki są gorsze, tak? Natomiast Unia Europejska nabrała tylu uchodźców, tak? Że tam się robi niebezpiecznie. I widzimy, że ci ludzie wracają, remontują gdzieś tam domy po rodzicach, tak? Budują nowe domy. Wyobraźcie sobie Państwo, że w gminie Ryglice w ubiegłym roku wydaliśmy 200 warunków zabudowy i 70 celów publicznych. To jest wykładnia, że gmina Ryglice się rozwija i że mieszkańcy chcą tu zamieszkać, chcą się budować. A teraz robimy plan, przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice i tylko w ubiegłym roku złożyło od 1 stycznia do 30 sierpnia złożyło blisko 600 mieszkańców wnioski o warunki zabudowy. Mamy gminę atrakcyjną, mamy gminę piękną, zieloną, atrakcyjnie turystycznie, tak? W związku z tym, że tych budów jest bardzo dużo i jak się jeździ po gminie, też widzimy, że powstają nowe domy jak grzyby po deszczu, że ten przyrost naturalny wyhamował u nas, tak? W tym roku pierwszy raz mamy jedną osobę więcej, czyli o jedną osobę nam się liczebnie zwiększyła gmina, także jest dobry prognostyk i liczę na to, że te żłobki będą pełne.
5: Mówi Wojciech Skruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego.
7: To już trzeci żłobek w gminie Ryglice, który powstał w ciągu ostatnich 2 lat, bo ten istotnie powstał w ciągu kilku miesięcy, w ciągu 7 miesięcy od pozwolenia na budowę do oddania, do użytku tego żłobka upłynął naprawdę bardzo krótki czas. A żłobki są niezwykle ważne. Jest to jeden z elementów polityki prorodzinnej państwa, o które mają obowiązek dbać również samorządy gminne. A rodzice, którzy chcą jednak odbywać karierę zawodową, nie chcą się decydować na dzieci. Bardzo często z tego powodu, że właśnie nie mają możliwości zaopiekowania małymi dziećmi w tych pierwszych latach swoich życia. Stąd tego typu obiekty daje gwarancję dla dzieciaków, dla rodziców, że mogą po krótkim okresie wrócić do pracy, oddając do wyspecjalizowanej placówki swoje pociechy, dzięki czemu ich kariera zawodowa może przebiegać bez uszczerbku dla dzieci. No i oczywiście cieszymy się, że te dzieci się są. Chcemy, żeby było ich jak najwięcej. Dlatego samorządy wspierane są przez i państwo, ale też i przez administrację samorządową, jak samorządy województwa ludzkiego.
5: Mówi Jacek Kudyma, starosta Tarnowski.
1: No tutaj pani redaktor już podkreśliła trzeci żłobek w ostatnich latach. Dla mnie to jest, robi to ogromnie wrażenie, ponieważ właśnie początkowy okres rozwoju młodego człowieka będzie kształtowany w ważnych miejscach, gdzie profesjonalnie przygotowane osoby będą uczyły, ale też przygotowały do dalszego życia dzieciaki. No piękny obiekt, będzie tutaj służył przede wszystkim lokalnej społeczności, ale z tego co informował mnie pan burmistrz, również z innych sołectw, ale też i gmin będą przybywać dzieciaki. To jest też taka pewna dla nas informacja, że pan burmistrz wie, że tych dzieciaków będzie przybywało, dlatego się ogromnie cieszymy, bo jednak ten niż demograficzny bardzo dużo działa negatywnych skutków, szczególnie dla późniejszego kształcenia, dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a dzięki temu, że są takie warunki stwarzane, ta młodzież będzie mogła się kształcić i przede wszystkim rodzice, bo to jest też ogromnie ważne dla rodziców, będą mogły w sposób bezpieczny te dzieciaki zostawiać, które będą nabywały ale wiedzy, ale też i pewnego doświadczenia. Dlatego się cieszę, że któryś już w ostatnim czasie, bo przecież niedawno otwierany był żłobek w Tuchowie, w sąsiedniej gminie, jest otwierany i będzie służył lokalnej społeczności. Musimy stworzyć pierw warunki, aby młode małżeństwa widziały, że państwo, samorządy dbają o to, aby oni oprócz tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli wychowywania swoich dzieci, ale też, żeby były warunki stworzone do zaopiekowania się tymi dziećmi, aby też młode mamy, młodzi rodzice wracali do swojego życia zawodowego, aby to wszystko było połączone i było płynne.
5: Mówi Agnieszka Kryca-Cholewa, dyrektor żłobka.
4: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej. Ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu. A proszę zobaczyć, że dzieciaki są wśród swoich tak naprawdę, bo z nami są w domu wśród dorosłych. Natomiast jeśli mają dziecko i kolejne dziecko, no to one się muszą ze sobą nauczyć komunikować, dzielić zabawkami, chwilkę poczekać, więc no to jest stymulacja rozwoju największa. Dziecko szczęśliwe to i mama szczęśliwa i na odwrót. Mama szczęśliwa i dziecko szczęśliwe, więc z całą swoją wiedzą i doświadczeniem mogę zagwarantować, że mamy takie ciocie, takie opiekunki, które gwarantują bezpieczną, przyjazną i dobrą atmosferę. Natomiast mama może ze spokojem iść do pracy, tata również, realizować swoje pasje, swoje życie. To też rodzic decyduje, jak długo jest dziecko z nami w żłobku, czyli może na przykład na pół dnia zostawić nam dziecko i robić to, co lubi po prostu. Tym bardziej, że żłobki są za darmo, nie jest istotne, czy mama jest na bezrobociu, czy pracuje, czy jest na L4, czy może w ciąży z drugim dzieciaczkiem. To nie ma znaczenia, żłobek jest za darmo dla każdego, dlatego warto korzystać.
5: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowaniu środków własnych gminy Rglice.
8: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jajaściu.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiarę ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Eksperci przypominają o zastrzeżeniu numeru PESEL, kolejny wyciek danych medycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim. W Jarosławiu zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
1: Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazwał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
3: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
1: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane właściwie połowy obywateli Polski. Eksperci przypominają o tym, by zabezpieczyć swój PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
4: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: W każdą sobotę rusza Sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

Uschabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w Stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w Stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
2: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
3: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
3: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
5: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
3: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
1: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu na ten dzień, na ten weekend, a dzisiejszy dzień będzie pogodny. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w regionie w granicach 18 stopni. Na barometrach natomiast 1024-1025 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Do tego również wilgotność powietrza, która jest dzisiaj wysoka, bo ta przekracza 60%, zachmurzenie w granicach 85%, noc najbliższa również pogodna, z temperaturami oscylującymi w granicach 10 kreski, a jutro na termometrach niemal 20 stopni i wciąż będzie bardzo pogodnie, jutrzejszego dnia również będzie bardzo, bardzo słonecznie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: W każdą sobotę.

0: 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
2: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
3: Reklama.
4: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

Cześć, cześć, dzień dobry. Mamy sobotę, 26 dzień września i najwyższy czas oficjalnie wystartować z weekendem w Trendy Radio. Tęskniliście, bo ja za wami bardzo. Mam nadzieję, że kawa już paruje, pachnie w waszych kubkach, a jeśli jeszcze leżycie pod kołderką, nie uciekajcie stamtąd za szybko. Przed wami wspaniały, pełen genialnej energii i przede wszystkim genialnej muzyki dzień. Zostaję z wami na najbliższe godziny, żeby nakręcić was pozytywnie na tę sobotę. Będą hity, będą gorące nowości, mnóstwo uśmiechu i cała masa ciekawostek z naszego regionu. Bądźcie blisko odbiorników. Zaczynamy wspólny weekend.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Reklama.

mamy sobotę, to czas sprawdzić, kto dzisiaj świętuje najgłośniej. Zaglądamy do kalendarza, a tam długa lista. Imieniny obchodzą dzisiaj Damian, Justyna, Cyprian, Teresa, Lena, Łucja, Kasper, Kosma, Eusebiusz, Nila, Nil i Kalistrat. Droga Justyno, panie Damianie, cokolwiek dzisiaj planujecie, niech to będzie dzień pełen prezentów i świetnej zabawy. Dla wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów przesyłamy od ekipy Trendy Radia najgorętsze życzenia i dedykujemy najlepszą muzykę w regionie. To nasz prezent dla was dzisiaj. 100 lat!

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak

0: okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

Wracam z ciekawostką, z nietypowym świętem dzisiejszego dnia. 26 dzień września to dzień, kiedy na całym naszym kontynencie obchodzimy Europejski Dzień Języków. To też świetna okazja, żeby docenić to, jak pięknie się od siebie różnimy. I tu mam dla Was krótką radiową ciekawostkę. Jak myślicie, który kraj w Europie ma na swoim terytorium największe bogactwo językowe? Okazuje się, że rekordzistą jest Rosja, gdzie w zależności od regionu ludzie posługują się od 130 do nawet 200 różnymi językami i dialektami. Niezły zawrót głowy, prawda? No chyba stąd ten cały bajzel tam. No, odchodzimy oczywiście od tych dywagacji, a my na antenie Trendy Radia na szczęście posługujemy się jednym, jedynym uniwersalnym językiem, który łączy nas wszystkich bez względu na granice, językiem dobrej muzyki, a oto kolejny dowód.

dzisiaj trwamy w doskonałym klimacie muzycznym, bo w Trend Radio mamy dla Was coś, obok czego po prostu nie da się przejść obojętnie. Mamy nowość od Labak. To genialny, przesiąknięty klimatem z lat 80. cover jednego z największych hitów wszechczasów, Like a Prayer. Ale jeżeli nie pamiętacie, to kto pierwszy go wykonywał w 1989 roku, była to niekwestionowana królowa popu Madonna. Dzisiaj Labak delikatnie odświeża, podrasowuje, no i mamy oto takie

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
2: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
2: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
4: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
2: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
1: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
1: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopni zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy ponownie na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj Krosno, Jasło, Sanok, Dębica, Gorlice, Jarosław, Przemyśl. Pogodne z nieco większym zachmurzeniem, bo to oscyluje w granicach 80%, ale również ze sporą ilością słońca, która dzisiaj również się pojawi. Na barometrach dzisiejszego dnia 1025 hektopaskali. Ciśnienie jest wysokie, a jutro jeszcze wzrośnie do 1028. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku południowo-zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20. Termometry dzisiaj na poziomie 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Ta temperatura jeszcze na tym poziomie nie jest, obecnie w granicach 13-14 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka, Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik.

0: więcej niż się spodziewasz.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
11: Reklama.
12: Trendy Radio.

Słońce dzisiaj powoli wspina się coraz wyżej, a ja muszę o czymś wspomnieć. No i stało się, moi drodzy, w tym tygodniu oficjalnie i kalendarzowo rozpoczęliśmy już jesień. Liście powoli zmieniają kolory, ale wiecie co? Zupełnie się tym nie przejmujemy. Na antenie Trendy Radia wciąż królują 100% letnie klimaty, gorące bity, no i dużo, dużo słońca, którego nikt nam nie zabierze. Mamy ogromną również nadzieję, że pogoda za oknami dotrzyma nam dzisiaj kroku i dostosuje się do tej gorącej atmosfery, którą dla Was przygotowaliśmy. Zresztą zobaczcie sami, jak potrafimy podkręcić temperaturę. No to kolejny hit przed nami.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
0: Reklama.

0: Zaglądamy teraz do naszego regionu, dokładniej do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która zaprasza do udziału dzieci i opiekunów w spotkaniach z Joanną Jagiełło, inspirowanych serią książek detektywistycznych. Spotkania odbędą się 30 września o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego 41 oraz o godzinie 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej 124. O szczegółach Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
1: Pisarka była wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach, jest trzykrotną laureatką konkursu literackiego imienia Astrid Lindgren. Te spotkania w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej będą głównie inspirowane jej powieściami detektywistycznymi dla dzieci i młodzieży, m.in. książkami z serii Biuro Śledcze, Trop Sekret czy serią Wielkie Trio. Spotkania realizujemy w ramach projektu Tajemnice między stronami, który promuje głównie literaturę kryminalną i detektywistyczną.
0: Spotkania realizowane są w ramach projektu Tajemnice między stronami, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna.
2: Trend Radio 95 i 2 FM.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Do

0: Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
2: Reklama.

Większość z nas wciąż żyje niesamowitymi emocjami z ostatnich dni. Za nami górskie zawody balonowe, międzynarodowe zawody balonowe. Widoki na niebie były po prostu spektakularne, a podniebne giganty jak zawsze skradły serca tysiąca widzów. Na to wielkie święto przyleciały ekipy z całego świata, a skoro pojawiło się tyle narodowości, to wspominano też utwory, które ekipy startowe najchętniej przywożą ze sobą jako swoje muzyczne wizytówki. I wiecie co? Skrzydła i ekipa ze Szwecji absolutnie nie zawiedli. Jako swój motyw przewodni od lat niezmiennie stawiają na absolutną klasykę. Legendarny zespół, ponadczasowy utwór, tak, mowa o formacji, i chyba wszyscy już wiecie, ABBA. I pojawił się ich kultowy Waterloo. To poczujmy ten międzynarodowy balonowy klimat. ABBA na 101,9 i 95,2 FM dla Was.

0: A teraz o tanecznym lecie w gminie Nowy Żmigród, które dobiega końca. Mieszkańcy oraz goście będą mieli ostatnią w tym sezonie okazję do wspólnej zabawy pod gołym niebem. Finałowa potańcówka odbędzie się dzisiaj w miejscowości Gorzyce, a o szczegółach Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nowym Żmigrodzie.
1: Szanowni Państwo, gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszają na zakończenie tanecznego lata w gminie Nowy Żmigród na ostatnią potańcówkę, która odbędzie się w Gorzycach 26 września 2026 roku w godzinach 19 do 23. Serdecznie Państwa zapraszamy, zachęcamy do tej ostatniej potańcówki i oczywiście, aby to lato było pięknie, że tak powiem, zamknięte we wspólnej zabawie.
0: O odpowiednią atmosferę zadbają lokalne sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich, a za organizację odpowiada gmina Nowy Żmigród wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
2: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
1: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
1: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
4: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
5: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
2: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
6: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
1: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj Krosno, Sanok z temperaturami w granicach 17 stopni, 18 kresek, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów. Dzisiaj na barometrach wysoko 1025 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Najbliższa noc to noc z temperaturami w granicach 10-9 kreski. Jutro na termometrach nawet do 20 stopni, a jutrzejszego dnia również wzrośnie jeszcze ciśnienie atmosferyczne do 1028 hektopaskali. Wciąż będzie towarzyszył nam delikatny wiatr, ale jutrzejszego dnia z kierunku północno-wschodniego. Jutro również bardzo małe zachmurzenie, bo to będzie oscylować w granicach zaledwie 10%. Dzisiaj zachmurzenie na poziomie 70-80%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Reklama.
6: Słuchasz Trend Radio.

Wam to pięknie wszystko gra w tę sobotę. Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę trendyradio.pl, gdzie znajdziecie świeże relacje, zdjęcia, no i podsumowanie najróżniejszych wydarzeń z naszego regionu. Jeśli gdzieś nie zdążyliście być, to również możecie znaleźć shortsy chociażby z różnych wydarzeń na naszym fanpage'u. A jak nas słuchać w idealnej jakości? Bardzo prosto. Odpalacie nasz player bezpośrednio na stronie albo pobieracie dedykowaną aplikację Trendy Radia na swoje smartfony. A jeśli właśnie jesteście w podróży, jedziecie na weekendowe zakupy albo wycieczkę, pamiętajcie, że znajdziecie nas też w aplikacji Janosik. Oczywiście w głośnikach samochodowych tradycyjnie meldujemy się na 101,9 oraz 95,2 FM. Jedźcie bezpiecznie z najlepszą muzyką. Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Reklama. Zawsze trendy, hity, trendy radio.

0: Teraz zaproszenie na jutro do Zarszyna, gdzie odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Zarszynie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu pod budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej 30, gdzie o godzinie 12:00 nastąpi oficjalne odsłonięcie upamiętnienia. Głównym punktem programu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem wybitnym lokalnym postaciom – Irenie Łożańskiej oraz Józefowi i Tadeuszowi Florianom. O szczegółach Katarzyna Gajda-Bator, rzecznik prasowy IPN.
1: Byli konspiratorami, zostali pojmani w trudnych okolicznościach i jeden i drugi brat zginął właściwie w obozie koncentracyjnym. Jeden w Auschwitz, Tadeusz zginął w Czechach, więc to jest też taki piękny gest mieszkańców, aby upamiętnić tych swoich rodaków i bohaterów. Również wspomnę tutaj o losach pani Ireny Łożańskiej. Ona była konspiratorką. Oprawcy próbowali ją aresztować. Ona była kurierem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Została postrzelona, próbowała uciec, ale niestety zginęła od ran właściwie na zarszyńskiej stacji kolejowej.
0: Na wydarzenie zapraszają Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wójt gminy Zarszyn oraz lokalna parafia i biblioteka.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Trendy Radio.

Zostajemy jeszcze w tym podniebno-balonowym tonie, bo chciałam was zapytać, czy wiecie, że gigantyczne balony są wykorzystywane przez naukowców do badania kosmosu? Specjalne balony stratosferyczne potrafią wzbić się na wysokość ponad 40 km, czyli znacznie wyżej niż latają samoloty pasażerskie i pomagają nam podglądać gwiazdy oraz badać promieniowanie kosmiczne. Skoro nauka potrafi wysyłać balony tak wysoko, to my wysyłamy w eter muzykę, która porwie was do góry. Przed nami jedyne w swoim rodzaju legendarne Neun Neunzig Luftballons, które śpiewa dla nas Nena.

0: A teraz o ważnym wydarzeniu, bo planowana jest konsolidacja szpitala powiatowego w Dębicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. To jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w podkarpackiej ochronie zdrowia. Projekt zakłada utworzenie potężnej struktury medycznej. Głównym motorem napędowym zmian są ogromne problemy finansowe placówek powiatowych. Sytuacja finansowa zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy jest dramatyczna. Dług placówki na początku roku sięgnął około 150 milionów złotych, a roczne straty generowały kolejne kilkanaście milionów. W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło ogólnokrajowy program wsparcia procesów konsolidacyjnych z budżetem przekraczającym 1,1 miliarda złotych. Fuzja otwiera więc drzwi do zewnętrznego finansowania i oddłużenia. O szczegółach Piotr Chęciek, starosta dębicki.
1: Konsolidacja jest teraz na takim etapie, że otrzymaliśmy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, konkretnie ze Szpitala Klinicznego, taką strategię takiej konsolidacji. Już żeśmy się z nią zapoznali, wnieśliśmy tam jakieś swoje uwagi i teraz będziemy ją starali się szybko przekazać radnym. Myślę, że damy im czas, pewnie kilkanaście dni, żeby się z tym zapoznali. Pewnie będziemy chcieli też to przedstawić szerszej publiczności, to znaczy społeczeństwu. Później będziemy dążyli do tego, żeby podjąć uchwałę stosowną już o konsolidacji. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Liczę, że tak. Pewnie do końca roku chcielibyśmy doprowadzić to do końca.
0: Według wstępnych planów Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie deklaruje gotowość do wzięcia kredytu konsolidacyjnego w celu całkowitego rozliczenia zobowiązań dębickiej lecznicy. Zamiast likwidacji planowane jest tworzenie nowych, wyspecjalizowanych oddziałów oraz doposażenie sprzętowe. Oficjalne deklaracje mówią także o braku redukcji etatów wśród personelu medycznego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony wczoraj na służbie. Do zabójstwa doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzieże aut.
2: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat i to tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
3: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
1: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Według dziennika Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2600 metrów zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj Krosno, Sanok, Przemyśl z temperaturami oscylującymi w granicach 17-18 kreski. 18 kresek, a chwilami nawet nieco więcej. Zobaczymy w Tarnowie, Gorlicach, Dębicy i Jaśle. Dzisiaj biometr mamy korzystny, a to bardzo pozytywna wiadomość. Ciśnienie atmosferyczne jest wysoko, 1025 hektopaskali, a jutro jeszcze wzrośnie do 1028. Wilgotność natomiast powietrza jest na wysokim poziomie, przekraczającym 60%. Jutro na termometrach nawet do 20 stopni i jutro również ogromna ilość bezchmurnego niemal nieba i duża ilość słońca będzie z nami w niedzielny dzień. Dzisiaj nieco więcej chmur, ale im później, tym chmur będzie również mniej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
9: Reklam.

Za nami już połowa dnia, to oznacza, że czas na uroczy moment tej soboty. Czy są z nami jacyś właściciele puszystych uszaków? Jeśli tak, mocno przytulcie swoje zwierzaki, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Królika. To święto narodziło się pierwotnie w Wielkiej Brytanii, a jego głównym celem jest przypomnienie nam, jak bardzo te małe stworzenia potrzebują naszej miłości i ochrony. Co ciekawe, data pod koniec września nie jest przypadkowa. To właśnie teraz dzikie króliki w naturze zaczynają swoje wielkie, intensywne przygotowania do trudnego okresu jesienno-zimowego. My natomiast przygotowaliśmy dla Was porcję kapitalnych hitów, które osłodzą tę sobotę równie mocno jak widok chrupiącego marchewkę króliczka. Gramy dalej!

0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
0: Reklama.

0: con ron. Trendy Radio teraz, zaproszenie na jutro do skansenu wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, gdzie odbędą się smaki, pamięci, kulinarne dziedzictwo Pogórza. W programie degustacja tradycyjnych potraw, pokaz kiszenia kapusty i wyrobu masła, pokazy wyrobu tradycyjnych drewnianych naczyń kuchennych, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne oraz konkurs Przepis na dziedzictwo. O szczegółach Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Będzie można podczas wydarzenia spróbować lokalnej, tradycyjnej kuchni od koła gospodyń wiejskich w Szymbarku. Będzie bardzo barwny pokaz kiszenia kapusty oraz wyrobu masła. Będzie można też na miejscu spróbować zarówno i tej kapusty, i masła. Będą też liczne warsztaty, pokazy wyrobu tradycyjnych drewnianych naczyń kuchennych, warsztaty rękodzielnicze, plastyczne.
0: Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 12 do 16. Trendy.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Weekend w pełni, a my w Trendy Radio dbamy o to, żeby wasz humor był dzisiaj po prostu nieskazitelny. Mamy sprawdzony przepis na udane popołudnie. Uwaga, podaję. To niezawodny, energetyczny klimat muzyczny, który płynie prosto z naszych nadajników. A na poprawę humoru i podkręcenie tej sobotniej energii mam teraz dla was coś wyjątkowego. I uwaga, nogi same rwą do tańca. Przed nami numer ostatni raz. No to robimy radio głośniej i łapiemy wspólny muzyczny rytm.

0: Reklama.
1: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
2: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
3: No oficjalnie już to dzisiaj mówiliśmy, mamy jesień. Jednak ta pora roku wcale nie musi oznaczać ani nudy, ani siedzenia bezczynnie w domu. To po prostu zmiana klimatu, którą można całkowicie dobrze wykorzystać. Jak można spędzać czas jesienią? Odpowiadają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie.
4: Ja lubię iść do lasu, zbierać grzyby z mamą, bawić się z psem.
5: Ja jesienią nie robię nic takiego specjalnego, ale jak już to robię, po prostu to jest jesieni, że nie jest ani tak bardzo za zimno, ani za ciepło i można na przykład właśnie na grzyby gdzieś pójść czy coś. I tak fajnie jest.
6: Ja najbardziej lubię iść na spacery i pozbierać jakieś kasztany, a my najwyżej z tą tutaj koleżanką pójść sobie tak do takiego lasku jakby, tam przy rzece, no i sobie porobić jakieś rzeczy, typu jakieś bazy czy coś.
3: Jesień to również czas, kiedy zwalniamy tempo i odcinamy się od letniego pędu. Nazwijmy sprawę po imieniu. Możemy trochę poleniuchować. Pogoda często temu sprzyja. No to dzisiaj lenistwo czy aktywność? Polecam robić to, co lubimy najbardziej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
2: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
3: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
2: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
4: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
2: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
5: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
6: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
2: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
1: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
1: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sobota upływa pod znakiem przyjemnej aury pogodowej. Na termometrach w granicach 18-19 stopni. Wiatr wieje z kierunku południowego ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Wysoka jest wilgotność powietrza, bo ta przekracza 60%, ale biometr dzisiejszego dnia jest korzystny i wysokie ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. Najbliższa noc to noc z temperaturami w granicach 10 kreski. Nad ranem temperatura spadnie do 7 stopni, ale jutrzejszego dnia wzrośnie do 20. Barometry jutro również zdecydowanie się rozpędzą do 1000, nawet 28 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. Reklama.

tempo na antenie Trendy Radia absolutnie nie spada. Wręcz przeciwnie, teraz mamy dla Was coś, co zmotywuje do lepszego działania na całe popołudnie i da potężny zastrzyk pozytywnej energii. Przed nami wyjątkowa, potrójna kolaboracja, która idealnie pasuje do weekendowego pełnego pasji klimatu. W głośnikach Sienicki, Braxton oraz legendarny Marek Kościkiewicz w fantastycznym utworze Zdobyć Świata Szczyt. No, mamy lekko odświeżoną wersję, więc o marzeniach, przełamywaniu barier i o tym, że z dobrą energią możemy wszystko. Takie piękne motto na dzisiejszy dzień. Robimy radio głośniej i poprawiamy sobie nastrój.

0: Reklama. Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
1: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy radio.
4: Wybijamy
3: trendy brzmienie.
4: Wszechczasów.
3: Dla ciebie.

0: Przenosimy się ponownie do naszego regionu, bo jutro Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia organizowanego w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W godzinach od 14 do 18 na terenie malowniczego galicyjskiego rynku odbędzie się cykliczna impreza plenerowa, która każdego roku skupia uwagę wokół innej ważnej tematyki. Tym razem motywem przewodnim jest hasło „Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu”, a całe spotkanie skoncentruje się na niszczycielskiej sile ognia oraz zagrożeniach pożarowych, z którymi mierzono się dawniej i z którymi zmagamy się współcześnie. O szczegółach Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
1: W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to taka podróż muzyczna, tam gdzie muzyka etniczna dotyka baroku. To taki koncert Perkello w wykonaniu Katarzyny Cichoń i Wojciecha Lubertowicza. Koncert, który zaplanowany jest na godzinę 12, a odbędzie się w synagodze w obrębie Rynku Galicyjskiego. Natomiast już od godziny 14 na Rynku Galicyjskim oficjalne otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach tego wydarzenia usłyszeć i zobaczyć będzie można występ Orkiestry Dętej Lutnia działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaszynie. Zaprezentujemy wystawę fotograficzną zatytułowaną Żywioł Ognia.
0: Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników, dla których przygotowano emocjonujące zawody strażackie z nagrodami. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.

0: Ach, doktor Materac, kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
2: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: do Jasła, bo tutaj stary dworzec PKP został wyburzony latem 2026 roku, a w jego miejscu powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne. Nowe centrum połączy transport kolejowy z autobusowym i samochodowym, tworząc wygodny węzeł przesiadkowy. O szczegółach tego przedsięwzięcia Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
1: Budynek oczywiście będzie nowoczesny, multimodalny, będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, gdyż w pierwszym etapie budujemy budynek nowego dworca wraz z parkingiem. W drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była to możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych i całe zagospodarowanie.

0: gospodarowanie pobliskiego terenu, a infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
1: Inwestycja jest częścią dużego projektu o nazwie Rozwijamy Jasło. Miasto zdobyło na ten cel prawie 10 milionów złotych wsparcia ze środków szwajcarskich.

0: I tak oto, sekunda po sekundzie, mój dzisiejszy czas z wami dobiegł końca. To była niesamowita, udana, energetyczna sobota, pełna świetnych wiadomości i mam nadzieję waszych szerokich uśmiechów. Bardzo wam dziękuję za każdą wspólną minutę. Moja zmiana dobiega końca, ale to absolutnie nie oznacza końca dobrych emocji. Gorąco zachęcam was do pozostania z Trendy Radiem, bo w Trendy Radiu niezawodnie mnóstwo najlepszej muzyki w każdy weekend, ale też każdego dnia. Trzymajcie się ciepło, udanej soboty i do usłyszenia już jutro.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
2: Tragedia straszna, ale co zrobić?
3: Mieszkam zaraz obok. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
2: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
1: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
4: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody, to nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
1: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na termometrach w granicach 17-18 stopni, na barometrach 1025 hektopaskali, wiatr z kierunku południowego, który wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę, w porywach ta prędkość wzrasta do 15. Wilgotność powietrza powyżej 60%, biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Taka aura pogodowa panuje dzisiaj w naszym regionie, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zachmurzenie umiarkowane, a z biegiem godzin będzie przechodzić w małe, tym samym najbliższa noc będzie pogodna, gwieździsta, a już jutrzejszego dnia niemal bezchmurnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Reklama. Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
1: Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
2: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
1: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
3: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
1: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
4: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
1: Gorące trendy, hity. Jeden po drugim.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
1: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęska.
3: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
4: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
3: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
1: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
5: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: Planujesz jesienny remont?

0: Allegro Smart. Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Reklama. Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu. Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, cikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
2: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
3: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
2: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
4: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
2: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
1: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
5: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
1: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na mapę pogody. Dzisiaj Podkarpacie i Małopolska pod wpływem wyżu, który przynosi nam coraz więcej pogodnego nieba. Również pogodna będzie dzisiejsza noc. Nocą na termometrach w granicach 9-10 stopni, nad ranem temperatura spadnie do 8 kresek. Jutro jednak temperatury szybko będą wzrastać, bo w ciągu dnia w granicach 19-20 stopni. Biometr dzisiejszego dnia był korzystny, podobnie będzie również jutrzejszego dnia, ale jutro również wzrośnie ciśnienie atmosferyczne do 1028 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. Festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
12: Przychodzi taki moment w weekend, kiedy po godzinie 17 antena Trend Radia płonie od starych, niezapomnianych hitów. Dzisiaj witam Was pięknie w 640 notowaniu Retrolisty. Łukasz Michtal po tej stronie. Żeby tradycji stało się zadość, przed nami 3 godziny fantastycznej przygody ze starymi przebojami. Oczywiście będą liczyć się Wasze głosy, będzie liczyło się też Wasze zdanie, jeśli chodzi o kolejne propozycje, które z każdym tygodniem wydłużają listę oczekujących przebojów. No ale żeby propozycje wskoczyły nam do 30, to najpierw muszą hity wypaść. A dzisiaj, no standardowo, 2 przeboje żegnamy. Sequential One, My Love Is Hot i Rafaela Cara, Pedro. Tych przebojów nie szukajcie już w ścisłej 30. Za chwileczkę powracam do Was, ale na początek właśnie odpalmy te 2 numery, które dzisiaj już poza 30.
13: Wyloty.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: 640 notowanie retrolisty na dobre się rozkręca. Wyloty zaliczone, więc teraz już będzie z górki, bo do 20 musimy wyrobić się z zagraniem wszystkich hitów, a do tego jeszcze zaglądnąć do naszej poczekalni. A w poczekalni standardowo trzy numery, ale teraz nie o nich, bo będzie już prezentowane miejsce numer 30, czyli utwór Play This Song to Fabiola. Dzisiaj z poczekalni już przesuwamy ten numer do ścisłej 30. 30.

Również dzisiaj w roli debiutanta w 640 notowaniu retrolisty pojawia się Culture Beat i utwór Pay No Mind. Przed tygodniem całkiem nieźle zagłosowaliście i jest to wyżej notowana propozycja, która dzisiaj na miejscu numer 29 zabrzmi właśnie za momencik. 29.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Zanim miejsce numer 28, to też na początku kilka słów na temat głosowania. A Wy już możecie wysyłać swoje SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Na miejscu numer 28, Worlds Apart, I Was Born to Love You. Zatem powracamy do odliczania retro hitów. Jeśli chodzi o miejsce numer 28, to za momencik, a później Entrance i Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Gramy.
2: 28.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Prince of Love, DJ Sami na 26 pozycji. 4 oczka awans tego utworu, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie retro hitów. Wyżej jest już przebój The Summer is Magic. No i niestety widać, że lato nam się kurczy. Wakacyjne rytmy z każdym kolejnym wydaniem retro listy coraz niżej.
3: 26
1: w górę.

0: 23 lokata, D-Bomb, kolorowy zawrót głowy, tak za chwileczkę będzie. Polskie brzmienia również w retroliście całkiem nieźle sobie radzą. Zresztą jeszcze to nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o polskie hity.
1: 23
2: w górę.

0: Angel's Heart i Modern Talking z miejsca numer 26 awansuje ten przebój na pozycję numer 21.
1: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
2: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
1: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
4: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzowika.
3: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
1: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
2: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
1: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.

0: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby, ciśnienie wysokie i stabilne.
1: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Tylko stare hity, tylko najlepsze retro dźwięki na antenie Trendy Radia na 101.9 i 95 i 2 FM. No właśnie, moi drodzy, to jest też numer, który również przypomina nam o minionych wakacjach. Pocztówka z wakacji i Papa Dance otwiera kolejną dziesiątkę hitów. 20.

0: Depeche Mode, Everything Counts z 22. awansik na 19. No a jeśli chodzi o kolejne przeboje, na pozycji numer 18, 24/7, Friday Night się szykuje, a później Kalimba de Luna i grupa Garcia.
1: 19.
2: W górę.

0: 95 i 2 FM.
1: 640 zestawienie retro dźwięków do godziny 20 na 101.9 i 95 i 2 FM. To są najlepsze przeboje, najlepsza muza rządzi, a teraz no właśnie powracamy sobie do kolejnych miejsc, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie przebojów wiecznie młodych. General Base Poison to miejsce 16.
2: W górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Już jesteśmy w samym centrum, jeśli chodzi o dzisiejsze odliczanie retrolisty. 640 notowanie trwa na antenie Trend Radia. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy przed momentem zameldowali się przed radioodbiornikami. W połowie stawki dzisiaj melduję, że na pozycji numer 15 mamy do zagrania ten oto przebój. Dream in the Night, Skyline. 15.

0: Love.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
5: Miejsce czwarte to Koto i Visitors, spadek z miejsca 10:00. Wkrótce na 13:00 miejscu Dr. Alban z przebojem Look Who's Talking.
6: 14.
7: W dół.

0: Przebijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Cały czas słuchacie Retro Listy. To program, który w każdy weekend pojawia się na antenie Trend Radia. Ustawiamy sobie wszyscy najlepsze rytmy do godziny 20. A właśnie, jeśli chodzi o przeboje, które gramy, to też ogromna wasza zasługa, bo przecież wy wysyłacie SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. No to teraz proszę bardzo, proszę się przyznać, kto nie głosował na przebój grupy Fun Factory. Prove Your Love spada z 8 na 12.
2: 12.
3: W dół.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Wonderful feeling. Bez zmian, jeśli chodzi o ten oto utwór. 11. miejsce przed nami.

0: Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Retrolista w Trend Radio, jak w każdy weekend. Muzyczne starocie na antenie rządzą. No i proszę ruszyć troszeczkę teraz bioderkami. Lambada, Kaoma, to miejsce numer 10.
2: W dół.

0: Czas, moi drodzy, również zobaczyć, co dzisiaj będziemy prezentować, jeśli chodzi o utwory, które za tydzień mogą wskoczyć nam do 30 retrolisty. Tych przebojów w naszej poczekalni mam dla was standardowo 3. Zaczniemy od jednego z nich, a na pierwszy ogień słuchajcie. To Unlimited. Do what's good for me.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
2: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
1: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
3: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
1: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Polski nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.

nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 9 numerów pozostaje nam dzisiaj do zagrania, jeśli chodzi o ścisłą 30. Tak, to trwa 640 notowanie Retrolisty. Dzisiaj patrzę sobie na miejsce numer 9 i jest nieźle, jeśli chodzi o przebój Time. Milk Incorporation awansuje z 13.
2: 9.
0: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pędzimy do przodu, jeśli chodzi o odliczanie 640 notowania retrolisty. To notowanie jeszcze przez kilka minut. Aktualnie zatrzymamy się przy miejscu numer 8. Solid Bass, You Never Know. Rok wydania, który widnieje na okładce singla, to rok 1996. Szwedzko-norweska formacja Eurodance zyskała ogromną popularność w Europie Środkowej i Skandynawii, a sam utwór stał się jednym z ich flagowych hymnów lat 90. Pamiętacie taki utwór? Jeśli tak, to właśnie przypomnijcie sobie może jakieś ciekawe wydarzenie z waszego życia, gdzie w tle rozbrzmiewał właśnie ten numer. Jeśli macie swoje ciekawe historie, piszcie je też w naszych mediach społecznościowych. 8.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Teraz, moi drodzy, czas na wyjątkowy przebój, bo na miejscu siódmym awansik z dziewiątego Mauro Picotto i Proximus. Przypomnę, że ten sample użyty w tym klubowym klasyku pochodzi z tradycyjnej pieśni w języku Quechua, czyli w języku rdzennych mieszkańców Andów.
2: Siedem.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Na chwilę zatrzymamy się przy roku 2002. Przed nami hiszpański DJ i producent, który ten akurat kawałek nagrał z wokalistką Luną. Na tamte czasy Luna była prywatnie jego dziewczyną, która odpowiadała również za wokal w jego słynnym coverze Heaven. Ale dzisiaj właśnie nie ten utwór, ale Sunlight melduje się na miejscu numer 6.
2: W dół.

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Różne przeboje pojawiają się na antenie Trendy Radia, jeśli chodzi o retrolistę. Były lata 90., były także przeboje, które pokazały się w naszej muzycznej historii po roku 2000, a teraz znowu cofamy się do lat 80., konkretnie do 1986 roku. Przed nami ballada z filmu Top Gun, która zdobyła Oscara i Złoty Glob za najlepszą piosenkę oryginalną. Choć wokalistka zespołu Terry Nunn początkowo wcale nie chciała jej nagrywać. Miejsce piąte to Berlin. Take My Breath Away. 5.

Super hity minionych lat na antenie Trendy Radia to Retrolista 640 notowanie. Ja pozwolę sobie znowu właśnie zagrać kolejną z propozycji. Będzie to dokładnie już propozycja numer 2. Utwór od grupy Master Boy. Dancing Forever. Propozycja.

0: 71,48, TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak trzeba głosować, aby chociażby wprowadzić jedną z trzech propozycji do listy za tydzień. A dzisiaj w retroliście numer 640 pojawia się utwór If You Want My Love, to 24/7. Jest to trzeci utwór, który dzisiaj gramy jako propozycja do tegoż premierowego notowania retrolisty. Słuchajcie, oceniajcie, głosujcie. No i kto wie, może za tydzień już usłyszymy ten utwór w ścisłej 30. No ale ostateczny głos, jak zawsze, należy do was.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Skakujemy już na podium 640 notowania retrolisty, a tutaj obiecane kolejne polskie przeboje. Konkretnie ich troje i utwór Powiedz.
0: Trzy.

0: MC Hammer, You Can't Touch This. Właśnie, moi drodzy, czas zagrać. Słynny motyw muzyczny to sample z utworu Super Freak Ricka Jamesa. Tak w ogóle, to już chyba o tej historii mówiłem, James pozwał Hammera za naruszenie praw autorskich, po czym panowie zawarli ugodę i właśnie poza sądem wpisali Jamesa jako współtwórcę. Jak słyszycie, utwór przetrwał próbę czasu, no i dzisiaj z roku 1990 do 2026 gramy go dalej. A w retroliście jest to już miejsce numer 2 dzisiaj.
1: 2
2: w dół. Can't touch this. Can't touch this.

No i czas na holenderski zespół, który sprzedał ten singiel, który już za chwileczkę pojawi się na naszej antenie w ponad 9 milionach egzemplarzy na całym świecie. Utwór ma na koncie ponad 300 oficjalnych coverów w różnych językach i daję słowo, na pewno nie będzie to jeszcze ostatni z tych 300 oficjalnych coverów, bo każdego roku przecież producenci muzyczni biorą na tapetę stare, niezapomniane rytmy, a u nas no właśnie, tylko i wyłącznie w oryginale George Baker Selection, Una Paloma Blanca. I tak oto, dzisiaj rok 1975 zwycięża. 1.

0: mamy komplet hitów, które pojawiły się na antenie Trend Radia, jeśli chodzi o 640 notowanie retrolisty. Pierwsza trójka, przypomnę, ich troje, powiedz. Na miejscu numer 2 MC Hammer i You Can't Touch This. No i George Baker Selection z złotym medalem, który przypadł utworowi Una Paloma Blanca. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finał Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie wystartowało spod ratusza. W marszu biorą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
3: Tragedia straszna, ale co zrobić?
4: Mieszkam zaraz co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
3: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
2: Ihor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów, wyprodukowanych w latach 2013-2024. Chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić autoryzowani dilerzy. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, wspierają naszych siatkarzy. Dziś finał Mistrzostw Europy. Kibice nie mają wątpliwości. Biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
5: Każde widowisko, na którym jestem, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
6: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
7: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
2: Wielki finał Polska-Francja o 21:00. Wygrany gwarantuje sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.

Najwięcej słońca jutro na zachodzie Polski i w centrum. Na wschodzie oraz na południu czasami trochę większe zachmurzenie, ale deszczu raczej nie będzie. Temperatura od 17 stopni nad morzem i na Podhalu do 22 w głębi kraju. Wiatr słaby, tylko w górach porywisty.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.